0: dla ciebie.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

0: kalendarzu środa, 6 dzień maja, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Posłanka Marta Stożek składa zawiadomienie do CBA w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w TVP Wrocław. Chodzi o reportaż o akcie oskarżenia Jacka Sotryka w sprawie Collegium Humanum. Materiał autorstwa byłego dziennikarza stacji Roberta Jałochy nie został wyemitowany. Według oświadczeń redakcji nie było to zablokowanie materiału, tylko prośba o poprawienie, po której dziennikarz złożył wypowiedzenie. Po stronie Jałochy postawiło się jednak 5 wydawców, którzy w mailu opublikowanym przez innego lokalnego dziennikarza Marcina Torza wskazywali, że jest to chyba najrzetelniej przygotowany materiał w historii redakcji. Teraz posłanka i lokalne media zwracają uwagę na opłacane przez miasto umowy na sfinansowanie audycji promocyjnych w TVP.
3: Niedawno, w ostatnim tygodniu, przeczytaliśmy artykuł o tym, że najprawdopodobniej stało się tak z powodu przepływów finansowych i finansowego zainteresowania osób w telewizji wrocławskiej. W związku z tym, nie zgadzając się na przymykanie oczu, na niejasne powiązania mediów, czyli czwartej władzy, z władzą samorządową, tego co się dzieje w całej Polsce, ale we Wrocławiu szczególnie przez lata mieliśmy informacje na temat tego, że osoby związane z lokalnymi mediami dostają na zakończenie swojej kariery jakieś miejsca w radach nadzorczych, w spółkach miejskich i samorządowych. Myślę, że najwyższy czas na to, żeby powiedzieć sprawdzam, dlatego wysłałam zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą, ze zgłoszeniem o to, żeby wyjaśnić tą sytuację.
1: Warto jednak dodać, że posłanka składa zawiadomienie tylko na podstawie doniesień medialnych.
3: Opierałam się tylko na doniesieniach mediów lokalnych, ale w sumie media lokalne od tego są, żeby alarmować o jakichś nieprawidłowościach. My chcemy sprawdzić to tym zawiadomieniem, bo ja jestem przekonana, że pewnie tak zwane białko, czyli dokumenty, jakieś umowy, na przykład reklamowe, się znajdą w Urzędzie Miejskim, ale chciałabym, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne stwierdziło, czy jest to po prostu działanie marketingowe, czy coś za nim stoi.
1: Mówiła posłanka Marta Stożek.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Rośnie zadłużenie Gapowiczów, tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Kłopoty przez podróżowanie bez ważnego biletu ma ponad 260 tysięcy Polaków. Ich zaległości sięgają 366 milionów złotych. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku, we wtorek sprawdziła Paulina Schneider.
4: Na Dolnym Śląsku liczba dłużników sięga już prawie 16 tysięcy osób, a ich łączne zadłużenie opiewa na ponad 11 200 tysięcy złotych. Jak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, taka nieopłacona kara psuje naszą wiarygodność płatniczą.
5: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gap. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
4: Średnie zadłużenie Gapowiczów na Dolnym Śląsku wynosi około 700 zł.
1: Najwięcej zadłużonych Gapowiczów w skali kraju jest w województwie łódzkim. Działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Urządzenia pojawiły się między węzłami Krzywa i Krzyżowa. O ograniczeniach, jakie tam obowiązują, donosił Bartek Paulus.
6: Na razie prędkość mierzona jest tylko na jezdni w kierunku Zgorzelca, a na tym odcinku osobówki mogą jechać z prędkością 110 km na godzinę, ciężarówki muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na jezdni w kierunku Wrocławia urządzenia mają być uruchomione lada moment, warto o tym pamiętać.
1: Przypomnijmy, że na dolnośląskim odcinku A4 odcinkowe pomiary prędkości są jeszcze pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
2: Twoje sprawy.
1: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To intensywny czas dla funkcjonariuszy. Majówka to okres wzmożonego ruchu na drogach, co oznacza więcej kontroli.
7: Policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdu. pojazdów. Podczas tegorocznej majówki doszło do 289 kolizji, 26 wypadków, w wyniku której zostało rannych aż 29 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas tegorocznego weekendu na terenie dolnośląskich dróg nie odnotowaliśmy zdarzenia, w którym śmierć poniosłby którykolwiek z uczestników zdarzenia drogowego.
1: Policjanci w regionie przedłużyli majówkowe kontrole o akcję alkohol i narkotyki.
7: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Jednym z nich był kierowca autobusu komunikacji publicznej, który w organizmie miał blisko pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w trakcie przeprowadzanych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także dwóch, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
1: Mówił starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji. Na ulicy Mościckiego rozpoczęły się prace drogowe, które mają poprawić dojazd w południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z gminą Siechnice i wiąże się z remontem wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej. Roboty obejmują utwardzenie pobocza na odcinku od Ziemniaczanej do granic Wrocławia. Prace prowadzone są na długości 700 metrów i szerokości 1,5 metra. Zakres robót to korytowanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie podwójnej warstwy bitumicznej. Koszt inwestycji przekroczy 600 tysięcy złotych, co jest wyższą kwotą niż pierwotnie zakładano. Powodem jest konieczność zastosowania dodatkowej warstwy nawierzchni. Zakończenie pracy planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Realizowana inwestycja ma poprawić przejezdność i komfort jazdy w tej części miasta.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ruszył przetarg na projekt tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi nad kanałem miejskim. Nowa inwestycja ma połączyć trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Planowany tunel o długości około 20 metrów powstanie pod nasypem linii kolejowej numer 143 po południowej stronie kanału miejskiego na granicy Kleczkowa i Ołbina. Dzięki temu rozwiązaniu piesi i rowerzyści zyskają wygodne i bezpośrednie połączenie bez konieczności nadrabiania drogi. Nowy odcinek o długości ponad 100 metrów zintegruje istniejące już fragmenty tras po obu stronach kanału. Przetarg obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania. Ruszyła 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Na fundusz, który ma zachęcić filmowców do tworzenia produkcji związanych z Dolnym Śląskiem, tym razem przeznaczono 2 300 000 zł. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem poprzez lokacje, tematykę oraz zaangażowanie lokalnych twórców i firm.
8: To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego czy też personalnego.
1: Mówi Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. A ile pieniędzy można otrzymać na realizację filmu?
8: Różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
1: W ubiegłym roku o dofinansowanie ubiegały się 32 projekty, a wsparcie otrzymało 9 produkcji. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy DCF Wrocław do 29 maja. I to były najważniejsze tematy we wtorek. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Co czeka nas dziś w pogodzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku? Sprawdzamy to dla Was w Radiu Gra od samego rana. Pogoda w kratkę raczej przed nami. Choć uwaga, słońca powinno być dziś całkiem sporo i temperatura też pójdzie w górę dziś we Wrocławiu w tym najcieplejszym momencie dnia, a może to być już nawet w okolicach południa 23, a może nawet 24 stopnie Celsjusza. Tak to ma dziś wyglądać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko o poranku i witamy wszystkich bardzo serdecznie. Piotr Kolszowski, do 9 jestem z wami na tej fali. Budzimy się zatem i gramy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra FM.

0: Rano i dobrze, tak, budzimy się w środę, w środeczku tygodnia. Kłaniamy się nisko raz jeszcze, mam nadzieję, że budzik zadzwonił nie tylko dla maturzystów, chociaż oni chyba jeszcze mają trochę czasu, ale dla wszystkich pozostałych jak najbardziej. No i składamy gorące życzenia Jakub, Filip, ale też Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Ewodia. Jakże nietypowe imię. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, kilka też tak zwanych nietypowych świąt mamy, między innymi Święto Gwardii Szwajcarskiej, Międzynarodowy Dzień Bez Diety oraz Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I w takim właśnie bezpiecznym tonie i bezpiecznie, mam nadzieję, że dotrzeć do punktu docelowego. To do tych wszystkich, zwłaszcza, którzy muszą się wyrobić jeszcze przed siódmą. Bezpiecznie, powoli, do celu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

dobrze wam gramy o pranku w Radiu Gra FM Wrocław. Tak właśnie to brzmi na tej fali, na 95.1. A teraz będą dobre, takie powiedziałbym nawet wakacyjne trochę wiadomości, bo na Gaju powstanie kompleks boisk do sportów plażowych. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił właśnie przetarg na budowę takiego obiektu, a projekt Idę na plażę jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach czego? No wiadomo czego, wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Od początku widać, że to ludzie właśnie z okolicy, ludzie z miasta chcieli takiego obiektu i bardzo dobrze. Na Gaju zaplanowano 2 pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych wraz z pełnym wyposażeniem, piłkochwyty, bezpieczną infrastrukturę, też osobną przestrzeń do odpoczynku dla tych, którzy kibicują, na przykład wygodne dojścia, ławki, kosze na śmieci. No nie zabraknie niczego, pozostaje tylko trzymać kciuki za realizację tej inwestycji i niech to będzie zachęta dla innych, którzy jeszcze nie zebrali się jakoś tak w sobie, żeby w którejkolwiek z kolejnych edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego zabrać głos, zaproponować coś od siebie albo chociaż zagłosować. Polecamy.

0: Kaigo, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra o poranku, o siódmej kolejne wiadomości, ale do siódmej do raportu jeszcze trochę pogramy, między innymi wilki się tutaj pojawią. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo LOG 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Po reklamie.
0: Co czeka nas dziś w pogodzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku? Sprawdzamy to dla Was w Radiu Gra od samego rana. Pogoda w kratkę raczej przed nami, choć uwaga, słońca powinno być dziś całkiem sporo i temperatura też pójdzie w górę dziś we Wrocławiu w tym najcieplejszym momencie dnia, a może to być już nawet w okolicach południa 23, a może nawet 24 stopnie Celsjusza. Tak to ma dziś wyglądać.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. O 7 kolejne informacje w raporcie, ale z tą informacją nie czekamy, bo warto się nią dzielić. Joanna Bisietka-Szymczak, strażaczka, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław, odebrała z rąk prezydenta krzyż świętego Floriana jako jedna z 16 osób w Polsce. Przy okazji taka informacja również w mediach społecznościowych do nas dotarła. I tutaj warto przypomnieć program Bezpieczny Wrocław, bo pani Joanna jest koordynatorką tegoż programu. To inicjatywa o skali niespotykanej dotąd w całym kraju. Jest po to, żebyśmy wiedzieli, co robić w przypadku najróżniejszych absolutnie zagrożeń, od pożaru, wypadku, cyberprzestępczości, przez katastrofy naturalne, aż po nawet konflikt zbrojny. I miasto w ramach tegoż programu organizuje cykliczne, bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, reagowania kryzysowego. Warto się tym zainteresować. A pani Joannie Bisieckiej-Szymczak, strażaczce, serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Sofia, future history.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że przed nami za chwilę najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. To oznacza, że 2 godziny z małym okładem do rozpoczęcia 3. dnia egzaminów dojrzałości. I o tym jeszcze na pewno sobie dzisiaj trochę powiemy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzu mamy środę, 6 dzień maja, jest 7 na zegarze, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę około 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne stworzywa PEHD. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są także przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest na połowę czerwca. To kolejna tego typu modernizacja w centrum miasta. W kwietniu zakończono wymianę ponad 50-letnich rur na ulicy Skargi. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne inwestycje, m.in. na Ruskiej, Staromłyńskiej, Wyspie Tamka, Tęczowej oraz w rejonie krzyżówki Trauguta i Krasińskiego. Prace mają poprawić niezawodność i bezpieczeństwo miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
7: Radio Gra poleca.
6: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia teatru. Jak mówi Maria Wojtyczko, kierowniczka literacka placówki, możemy spodziewać się 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych.
8: Zaczynamy od dzieci takich najmłodszych, od półrocznych właściwie, przez dzieciaki szkolne aż do młodzieży i dorosłych. No na pewno wyjątkowym spektaklem będzie nasza premiera, która zainauguruje przegląd. To będzie spektakl na podstawie twórczości trzech poetów, czyli Juliana Tuwima, Polaka, Czecha Iwana Wernisza i Słowaka Jana Sedala. Czesko-polsko-słowacki projekt na podstawie trzech poetów.
6: Przegląd ruszy 29 maja i potrwa do 3 czerwca. A teraz ciekawostka dla turystów z Wrocławia. Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca.
9: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego domu opata i tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano.
6: Zapraszał do nowej lokalizacji Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Cztery koła i cztery nogi. Brytyjczyk George Kohler i jego syn Joshua ustanowili trzy nowe rowerowe rekordy świata. Przejechali wspólnie 30 tysięcy kilometrów. Zebrane przez nich od sponsorów pieniądze zaślą konto organizacji UNICEF opiekującej się dziećmi.
10: Po 400 dniach w drodze brytyjska para powróciła do rodzinnego Norwich. Przejechała przez 31 państw, pokonując dystans odpowiadający 3/4 długości równika. Ojciec i syn pobili w tej kategorii trzy dotychczasowe rekordy. Pokonali tę trasę najszybciej, dotarli najdalej i odwiedzili w tym składzie najwięcej krajów.
6: Tyle od Bogdana Frymorgana. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek zapraszam. Dziś środa, 6 maja o 19 w hali sportowo-widowiskowej w Krośnie zostanie rozegrany mecz koszykówki pomiędzy WKS-em Śląskiem Wrocław a miastem Szkła Krosno. Spotkanie to będzie ostatnim sprawdzianem obu drużyn przed fazą play-off Orlen Basket Ligi. Śląsk Wrocław przystępuje do rywalizacji po przełamaniu serii porażek i zwycięstwie nad Zastalem Zielona Góra 80-76. Drużyna z Wrocławia prowadzona przez nowego trenera Jacka Winnickiego liczy na kontynuację dobrej pasy. Z kolei miasto Szkła Krosno będzie chciało wykorzystać atut własnej hali i sprawić niespodziankę przed własną publicznością. Początek dzisiejszego spotkania, przypomnijmy, zaplanowano na godzinę 19. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki o każdy punkt. Środa we Wrocławiu będzie takim dniem ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Najpierw pogodnie, obecność słońca, ale w drugiej części, co prognozują najnowsze mapy pogodowe, jakie od rana śledzimy w Radiu Gra, opady deszczu. Doprecyzowując, trzeba ich spodziewać się bardziej pod wieczór. Na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie poniżej normy w granicach około 1005 hektopaskali.
5: Ach, jak dobrze, ach, jak przyjemnie, jak tylko zdamy sobie sprawę z faktu, że już środa i teraz to już z górki do weekendu i tego się trzymamy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy, a już za chwilę pierwszej jakości poranny horoskop. Warto tego posłuchać.
7: Radio Gra Wrocław.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: rano i dobrze, tak budzimy się razem z wami, tak ja też budzę się razem z wami, patrzę w gwiazdy, staram się to robić tak starannie jak Oliwia, ale jednak ten jej wzrok jest trochę bardziej przenikliwy, zatem jeśli nie wszystko będzie się w naszym porannym horoskopie zgadzało, bądźcie cierpliwi, może to nastąpi nazajutrz. Mimo wszystko trzymam kciuki, że dziś będzie tak jak mówią gwiazdy, a te mówią, że środa, 6 dzień maja sprzyja koncentracji i spokojnemu działaniu, cokolwiek to oznacza. To dobry moment, by dopiąć rozpoczęte sprawy i nie odkładać decyzji. Baran na przykład może dziś ruszyć z miejsca w każdej ważnej sprawie. Kluczowe będzie zdecydowane działanie. Byk odnajdzie komfort w stabilnych planach. Trzymanie się rutyny przyniesie dobre efekty. Co my tu mamy jeszcze? Bliźnięta na przykład powinny skupić się na jednej rzeczy. Z kolei unikną w ten sposób niepotrzebnego chaosu. Jest też raczek, który poczuje potrzebę zadbania o równowagę. Warto znaleźć chwilę tylko dla siebie, nie zajmować się tym całym otaczającym światem. Lew może zostać dziś zauważony. Naturalna pewność siebie przyciągnie uwagę. Miejmy nadzieję, że szefa w kontekście jakiejś premii, a może nawet długofalowej podwyżki. No i na koniec panna, która ma uporządkować coś istotnego. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko szuflada w biurze. Drobne działania przyniosą wyraźny efekt. Tak mówią gwiazdy.
1: Radio Gra FM.

0: Rano i dobrze, tak wam gramy w samym środku, środeczku tygodnia. Przypominałem, że dziś trzeci dzień matur, dziś pisemny z języka obcego. I co się okazuje? Do tego egzaminu również podejdzie pan Józef Peruga. Najprawdopodobniej najstarszy maturzysta w Polsce. Pan Józef ma 87 lat. Po raz pierwszy przystąpił do matury 2 lata temu w jednej ze szkół w Kaliszu. Wówczas zaliczył egzamin ustny z języka polskiego, geografii niemieckiego. Kłopoty ze wzrokiem niestety przyczyniły się do tego, że nie zdał egzaminów pisemnych z matmy, z Polaka i z niemieckiego. Nie zradził się jednak i ponownie próbował je zaliczyć rok później, czyli dokładnie rok temu. Wówczas także się nie udało. W międzyczasie od prezydenta Kalisza otrzymał nawet takie honorowe świadectwo dojrzałości, na którym widniały same oceny celujące. I choć był to piękny gest, to pan Józef się nie poddał, skorzystał z korepetycji i w tym roku ponownie podchodzi do matury. Panie Józefie, czapki z głów, absolutnie. Cała Polska trzyma za pana kciuki, a fakt, że te problemy ze wzrokiem już 2 razy pana wyeliminowały, jest po prostu niesprawiedliwe. Trzymamy kciuki, a w obliczu tych właśnie kłopotów, problemów, które przecież ma też wielu z nas, często młodszych ludzi, jak już pan zda tę maturę, to jedno będzie piękne, że nikt absolutnie nie będzie mógł panu zarzucić, że pan ściągał. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To

0: laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia.

0: O poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A teraz będzie taka mała polecajka od nas, radiowa, bo ciekawe spotkanie dla inwestorów, studentów, też innych osób zainteresowanych rozwojem branży technologicznej. Po raz 14 się już odbędzie w ramach Startup Wrocław Meetup. I to wszystko, aby wymieniać się wiedzą, inspiracjami. Tym razem takim tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się już dzisiaj, będzie rewolucja Agentic AI. Agentic, jak to woli, od chatbotów do autonomicznych współpracowników. Słowem, uczestnicy spotkania porozmawiają o sztucznej inteligencji, która pomaga w biznesie. Szukajcie więcej szczegółów na mediach, w mediach społecznościowych, tam jest wydarzenie założone o sztucznej inteligencji, która pomaga w biznesie. Pomaga, a nie zastępuje, bo to bardzo istotne. Polecamy.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Alex Warren i Fever Dream to już za nami w Radiu Gra o Poranku. Do 8 jeszcze trochę tego grania pięknego będzie. Wśród tych wielu numerów, które jeszcze wam tutaj zagram, będzie na przykład Jonathan, Liwka i PZ. Obejmuje noce. Noc się skończyła, wstajemy. To tak tylko celem i tytułem przypomnienia.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: Środa we Wrocławiu, no, będzie takim dniem ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Najpierw pogodnie, obecność słońca, ale w drugiej części, co prognozują najnowsze mapy pogodowe, jakie od rana śledzimy w Radiu Gra, opady deszczu. Doprecyzowując, trzeba ich spodziewać się bardziej pod wieczór. Na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, ciśnienie poniżej normy w granicach około 1005 hektopaskali.
10: Słuchasz radia. Gra

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 u nas kolejne najświeższe informacje w raporcie z Wrocławia, ale też z kraju, ze świata. A my mamy taką jeszcze jedną ciekawą polecajkę, bo zbliża się weekend festiwalu, finałowy tak naprawdę weekend festiwalu literacko-społecznego Wrocław Czyta. To od 8 do 10 maja, ale rozgrzewka trwa, a w ramach rozgrzewki oczywiście spotkanie z pisarzami, które odbywają się w miejskich bibliotekach w różnych lokalizacjach miasta. I tak na przykład, proszę bardzo, polecamy na dziś Małgorzata Starosta, autorka Kryminałów Ironicznych. To spotkanie odbędzie się w filii numer 57 przy Szewskiej o godzinie 18. Z kolei już jutro w filii numer 3 przy Morelowskiego o godzinie 18 spotkanie z Arturem Żurkiem, pisarzem, psychologiem, który w swojej twórczości skupia się na emocjach bohaterów. Polecamy gorąco.
1: Radio Gra FM.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że jeszcze godzinka z małym okładem do kolejnego dnia egzaminów dojrzałości, kolejnego dnia matur. Mam nadzieję, że dzisiaj maturzyści będą mogli trochę odetchnąć, bo po wczorajszej matwie to takie różne jednak opinie krążyły i różne nastroje. Mam nadzieję, że odespaliście i dzisiaj z pełną mocą będzie można gaworzyć w obcych, wybranych przez was językach.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po reklamie.
0: Mamy środę, 6 maja. W Radiu Gra jest 8. Pora na kolejny raport.
13: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa uczestniczyła w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
14: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
13: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To był intensywny czas dla funkcjonariuszy, zwłaszcza, że majówkowe kontrole przedłużono o jeden dzień, a wszystko w ramach akcji alkohol i narkotyki.
15: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Analogicznie do poprzednich akcji, głównym celem prowadzonych wzmożonych kontroli było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach.
13: Mówił Radiu Gra starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Wracamy do sprawy.
13: Była łatwiejsza niż przed rokiem, tak o maturze na poziomie podstawowym z matematyki mówili maturzyści z Wrocławia po zakończonym egzaminie.
2: Byłam dobrze przygotowana i tak w miarę przyjemnie się robiło zadania. No jedno zadanie, przez godzinę nad nim walczyłam z tangensem, ale koniec końców się doliczyłam.
6: Była bardzo łatwa. W porównaniu do tej, co było rok temu, bo ją rozwiązywałam w domu, to ta była jeszcze łatwiejsza. Właśnie wychodzi mi, że mam większość dobrze i bardzo się z tego cieszę.
16: Niektóre trzeba było postrzelać, a niektóre nie trzeba było. 30% to było strzelanie.
13: A jeśli chodzi o wyniki, to życzymy co najmniej 3 razy tyle, a najlepiej 100%. Słuchacie raportu Radia Gra. Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. Do akcji mają zostać zaangażowane Wojska Obrony Terytorialnej.
17: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wzniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, jak również wspierać nasze działania logistycznie.
13: To był rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. Dodajmy, że z ogniem walczą tam setki strażaków. Wczoraj rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Pilot niestety nie przeżył. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra. Krzysztof Kurowski i Jegor Macenko zostali wybrani do najlepszej jedenastki 31. kolejki BetClick pierwszej ligi. Obaj piłkarze Śląska Wrocław zostali docenieni za świetny występ w wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna, zakończonym wysokim zwycięstwem wrocławian 4-0. Śląsk zagrał bardzo pewnie, a formacja defensywna spisała się bez zarzutu. Zarówno Kurowski, jak i Macenko nie tylko skutecznie bronili dostępu do własnej bramki, ale także wpisali się na listę strzelców. Kurowski zdobył efektownego gola na 2-0 po indywidualnej akcji. Natomiast Macenko podwyższył wynik na 3-0 po dobrze rozegranej akcji w drugiej połowie. Dodatkowo Krzysztof Kurowski został uznany najlepszym młodzieżowcem 31. kolejki. Najbliższe spotkanie WKS rozegrał siebie w poniedziałek 11 maja z ŁKS-em Łódź.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Okolice 14 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś nieco mniejsza niż w ostatnich dniach we Wrocławiu. Wyniesie do 23 stopni Celsjusza. Do tego w drugiej części dnia, raczej późniejszym popołudniem, wieczorem, trzeba spodziewać się opadów deszczu, ale do tego czasu we Wrocławiu przeważać będzie słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Szósty dzień maja w kalendarzu. Jakub i Filip dziś świętują. Mamy też, przypomnę, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc jeśli chodzi za wami taki pomysł, żeby nieco odpiąć wrotki w kuchni, to kiedy jak nie dziś? Piotr Kolczowski, dzień dobry, cześć, gramy.
1: Radio Gra FM.

0: Rano i dobrze w radiu gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej ciekawostka, słuchajcie, ze świata motoryzacji, bo dzieje się na naszych oczach coś, czego do końca ja osobiście pojąć nie mogę i co, nie ukrywam, delikatnie zapala taką czerwoną albo chociaż pomarańczową lampkę. Oto bowiem poinformowano, że zbudowany został nowy silnik spalinowy, który za chwilę prawdopodobnie wyląduje w samochodach, które możemy kupić. Silnik spalinowy jest połączony z dwoma elektrycznymi, a więc będzie to popularna hybryda. I teraz dwie ważne kwestie. Silnik ten ma być ekstremalnie oszczędny. Ma zużywać nawet 35% paliwa mniej niż podobne jednostki obecne teraz na rynku. I druga sprawa, a w zasadzie to najlepsze w tym wszystkim. Silnik ten zbudowali Saudowie, a dokładnie największy petrochemiczny koncern świata Aramco. Pomyślmy. Dostawcy paliwa, którzy zarabiają ogromne pieniądze na tym paliwie, wymyślili i zbudowali silnik, który w przypadku każdego jednego odbiorcy obniża zarobek producentów tego paliwa o 35%. Czy tylko u mnie coś się tutaj nie zgadza? Albo może przeoczyłem jakieś gwiazdki w tej informacji? Silnik oszczędny, ale może w samochodzie do jazdy potrzebne będzie po jednym takim na każde koło?
1: Radio Gra FM.

0: Dobra nuta na tej fali, tak to brzmi w Radiu Gra o Poranku, a my przypominamy, dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj Arsenal wyeliminował Atletico. Zgodnie chyba z przewidywaniami, gradu bramek nie było. Jeden gol rozstrzygnął o awansie do wielkiego finału. Co innego dzisiaj, wystarczy tylko przypomnieć wynik z pierwszego meczu PSG kontra Bayern Monachium. Było 5-4. Dziś rewanż na Allianz Arena w Monachium. Ile będzie? Czy liczba bramek nadal będzie wskazywała na mecz piłki nożnej, a nie na przykład piłki ręcznej, albo może nawet koszykówki? Nie mamy nic przeciwko i tylko zastanawiam się teraz, komu kibicujecie bardziej. Dajcie znać. 30.02 SMS o treści: gra Bayern czy PSG? Ja nie zdradzę, za kogo trzymam kciuki, ale mam nadzieję, że skoro w pierwszym meczu było tyle goli, to może i tym razem, po latach, znajdzie się ktoś w tej drużynie, kto strzeli 5 bramek w 9 minut.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno

0: polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A tu taka informacja u nas. Zarząd Zieleni Miejskiej przy wsparciu firmy Sadbał Polska kontynuuje akcję Wrocław dla pszczół. Tak, tak, drogie pszczółki, szanowne owady, pamiętamy o Was. Polega akcja oczywiście na rozdawaniu paczuszek z nasionami roślin miododajnych. Jakie to są? To jest mieszanka 14 roślin. Koliczyna, facelia, kolendra, kminek, konkol, ogórecznik. Tutaj już naprawdę wchodzimy w tak skrajne okolice ogrodnictwa, o których nie mam zielonego pojęcia, że chyba na tym zakończę. W każdym razie wystarczy na obsianie jednego, nawet 2 m2. Gdzie i kiedy można odebrać takie nasiona? Do 12 maja w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy Alei Śląskiej w godzinach od 8 do 16. Po prostu wystarczy podejść do takiego pojemnika w kształcie plastra miodu i poczęstować się tymi nasionami, co gorąco polecamy.
1: Radio Gra FM.

0: Tabletka, dwa dni w radiu gra, dwa dni matury już za nami, kolejny właśnie przed nami. Ale dobrze, już zostawmy to, chociaż końcowe odliczanie trwa. I do matury jeszcze na chwilę wrócimy przed 9:00 i na pewno jeszcze sobie trochę pogramy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Okolice 14 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze radia gra. Temperatura maksymalna dziś nieco mniejsza niż w ostatnich dniach we Wrocławiu. Wyniesie do 23 stopni Celsjusza. Do tego w drugiej części dnia, raczej późniejszym popołudniem, wieczorem, trzeba spodziewać się opadów deszczu, ale do tego czasu we Wrocławiu przeważać będzie słońce.

Coraz bliżej 9 na zegarze. Przypominamy, maturzyści dziś piszą egzamin pisemny z języka obcego. Jednego z tych, które mieli do wyboru, a więc z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego albo z języka ukraińskiego. To nowość akurat na maturach. Jedno śmiało można powiedzieć, poziom stresu przed dzisiejszym egzaminem dużo mniejszy niż na przykład był wczoraj przed matematyką. Słowem, jakoś to sobie z tym językiem po prostu chyba radzimy. Czego nie powiemy, to pokażemy. Gestykulacja zawsze trochę pomoże. Może niekoniecznie przy egzaminie pisemnym, ale mimo wszystko damy radę. To znaczy, wy, maturzyści, dacie radę. I nie musicie dziękować. Lepiej tego nie róbcie, bo jeszcze się komuś wymsknie. Thank you from the mountain.

0: To jest bardzo blisko 9:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w raporcie, później trochę szczegółów pogodowych na dziś, a dziś w pogodzie. No, nie tylko u nas, ale w wielu regionach kraju może pojawić się mały galimatias chwilowo, więc warto być na bieżąco. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To co, Angela? Idziemy na rower?
13: Ale mój stary już nie daje rady.
12: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
13: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
12: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: posiadający niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu środa, 6 maja, jest 9. W radiu gra Czas na Raport.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń.
4: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy, ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas. Dzień później, po tym zdarzeniu, doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji.
3: Mówił Radiu Gra Daniel Misiek, rzecznik prasowy wrocławskiego MPK. Przewoźnik obecnie analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej we współpracy z polskimi, słoweńskimi i kanadyjskimi ośrodkami rozpoczęli realizację projektu Regenesis, którego celem jest opracowanie innowacyjnych biomateriałów wspomagających regenerację chrząstek i kości. Wartość przedsięwzięcia przekracza 1 400 000 euro, a finansowanie zapewniają m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz instytucje z Kanady i Słowenii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, która odpowiada za kluczowy etap opracowania i produkcji biomateriału oraz jego warstw. Badacze pracują nad implantem bioaktywnym, który ma umożliwiać regenerację zarówno tkanki kostnej, jak i chrzęstnej. Według założeń innowacyjny biomateriał może trafić do badań klinicznych z udziałem pacjentów najwcześniej za 10 lat. W raporcie zmieniamy temat. Dolnośląski ZUS zaprasza na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Hasłem przewodnim będzie wsparcie na każdym etapie życia.
6: Ideą organizacji tych dni jest pokazanie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom czy rodzinom, jakie możliwości wsparcia mogą uzyskać na przykład ze strony ZUS albo ze strony zakładów pracy, które osoby niepełnosprawne bardzo chętnie zatrudniają. Niepełnosprawność najczęściej jest kojarzona z niezdolnością do pracy. Dlatego też osoby z różnymi formami niepełnosprawności czują się wykluczone z życia społecznego.
3: To była rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
7: Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów.
3: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: 1005 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne, do tego środa póki co słonecznym dniem ze słabym wiatrem powiewającym ze zmiennych kierunków, ale ma się to zmienić pod wieczór, zwłaszcza ze względu na prognozowane opady deszczu. Dziś na wrocławskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Tak, oto środa o poranku się, no nie, może się jeszcze nie kończy, dla niektórych ten poranek trwa, chociaż powoli przeobraża się, przepoczwarza się w środowe przedpołudnie, a pomoże w tym przepoczwarzaniu się i potowarzyszy wam Martinez, Marcin Wiśniewski. Ja już pięknie dziękuję, kłaniam się nisko, Piotr Kolszowski, dobrego dnia, dobrej środy, trzymamy kciuki za maturzystów i ponownie spotykamy się jutro o 6:00, pa, pa.

0: I takie muzyczne początki to my zdecydowanie lubimy. Trochę powiało latem, trochę powiało wakacjami. Ta pogoda też całkiem niezła. Do niej będziemy dzisiaj wracali w naszym programie do 13. Polecamy się z dobrym graniem. Niech to będzie taka muzyczna strefa relaksu. W pracy też można, żeby nie było żadnych wątpliwości. Marcin Miśniewski, dzień dobry, witajcie. A za chwilę u nas Sia, będzie też Akcent i Roxy Węgiel.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.

0: Muzyczna ekipa z Australii podkręca trochę tempo w to środowe przedpołudnie w Radiu Gratos Shows. Za chwilę sprawdzamy dla was najnowszą pogodę, a później klasyk rockowy od Bon Jovi, Living on Player. Ja wiem, że zrobicie głośniej, sam zrobię. Nie może być inaczej. Przed 10:00 jeszcze będzie u nas o maturach i maturzystach.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Halo Wrocław! Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
2: Po reklamie.
10: 1005 hektopaskali na redakcyjnym barometrze radia gra, ciśnienie w miarę stabilne, do tego środa póki co słonecznym dniem ze słabym wiatrem powiewającym ze zmiennych kierunków, ale ma się to zmienić pod wieczór, zwłaszcza ze względu na prognozowane opady deszczu. Dziś na wrocławskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
1: Słuchasz radia Gra FM.

do pośpiewania i do potańczenia Dance in Love. Alan Walker w Radiu Gra. Teraz będzie o maturzystach i maturach. Najtrudniejsze chyba już za nimi, jak się może wydawać, czyli język polski, matematyka obowiązkowe. Od 7 wchodzą egzaminy rozszerzone, od 7 maja do 21, a dziś język nowożytny. Uczniowie od godziny 9 zmagają się pewnie najczęściej z angielskim, ale są też oczywiście inne wybory. Ale wracając na chwilę do maturzystów, najstarszym maturzystą w Polsce jest pan Józef Peruga, 87-letni mieszkaniec Kalisza, który po raz trzeci, zdeterminowany człowiek, podchodzi do egzaminu maturalnego. W tym roku, jak podkreślał dziennikarzom, nie odczuwa stresu, no i ma nadzieję na sukces. My też, panie Józefie, trzymamy bardzo mocno kciuki, aby w końcu się udało. Aj. Fonsi!

Robert Kubica i koledzy, czyli Phil, no pokaż na co cię stać. My pokażemy, co dziać się będzie w aurze w najbliższych godzinach. Powiemy w sumie, za chwilę też powiemy o tym, z czym żyje kraj i świat w naszym serwisie informacyjnym, ale oczywiście o regionie też nie zapominamy i naszym mieście. Tych lokalnych newsów więcej będzie także po 10:00. Zajrzymy też na konkurs, zbliżający się konkurs Eurowizji. Pozostańcie więc z nami.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
9: To jest 6 dzień maja w kalendarzu, jest 10 na zegarach w składzie Rady Gra. Czas na najnowszy raport.
10: Blisko 50 przedstawicieli samorządów z Dolnego Śląska podpisało apel popierający utworzenie Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, zrzeszające 36 gmin i jeden powiat, podkreśla gotowość do wsparcia tej inwestycji. List poparcia dla powstania Centrum Technologicznego ESA został przesłany do premiera Donalda Tuska. Dolny Śląsk uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Europie. Środkowy region wyróżnia się silnym zapleczem naukowym, rozwiniętym przemysłem oraz dynamicznym sektorem nowych technologii, w tym tak zwanego New Space'a. Współpraca uczelni, biznesu i administracji publicznej sprzyja realizacji zaawansowanych projektów badawczych, szczególnie w dziedzinie technologii kosmicznych. Do tego na Dolnym Śląsku działa ponad 600 podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zatrudniających około 15 tysięcy specjalistów.
0: Radio Gra poleca.
10: Mamy zaproszenie od kominiarzy, którzy jutro będą świętować obchody Dnia Świętego Floriana we Wrocławiu. Najpierw o 11:00 msza w archikatedrze wrocławskiej, następnie uroczysty orszak, w którym kilkuset kominiarzy przejdzie do rynku.
11: Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, poczty sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem. Udział jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich bez ograniczeń. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej wystawy, która znajduje się na Pierzei Północnej Wrocławskiego Rynku i potrwa jeszcze do 8 maja.
10: Mówił Piotr Urbanowicz, zastępca prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, członek zarządu cechu kominiarzy we Wrocławiu. A teraz informacja dla tych turystów z Wrocławia, którzy planują odwiedzić wkrótce Muzeum Tajemnic i Eksploracji na Dolnym Śląsku. Placówka przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta nietypowa atrakcja ma być dostępna już od maja. A nowa lokalizacja Muzeum Krzeszów to miejsce mocno związane ze skarbami.
12: Właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha, i historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy.
10: To był Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji. A teraz w raporcie Radia Gra aktualne informacje z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
13: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest to doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników. Później mogą być tu wysłane dwa samoloty Dromader. Na miejscu pracuje 48 zastępów straży.
10: Tyle od Dominika Smagi. Dodajmy, że na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wrocław pogodny, choć słonecznie umiarkowany, czasami może nadciągać nad miasto niewielkie zachmurzenie, ale na razie bez opadów deszczu. Te, według prognoz przeglądanych od rana w Radiu Gra, mają pojawić się dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. Do tego czasu na wrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
9: I to chwila po 10:00. Nie wiem, jak dziś zaczęliście dzień, czy z dynamiką mocno energetycznie, czy też nieco bardziej leniwie i w stonowany sposób. My tę godzinę zaczniemy w ten pierwszy, zdecydowanie. New Religion, czyli Bibi Rexa i Faithless na dobry początek po 10:00 w Radiu Gra. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.
0: Radio Gra FM.

12 maja cała Polska znowu będzie trzymała kciuki za naszą reprezentantkę w konkursie Eurowizji w Wiedniu w Austrii. Alicja Szczeplińska wystąpi z piosenką Pray. Bukmacherzy dają 44% szansy Polce na udział w finale. 10 półfinalistów przechodzi do wielkiego finału. Mam nadzieję, że my tam będziemy. Dlaczego? No chociażby dlatego, że Alicja wystąpi przedostatnia w swoim półfinale, co już jest takim punktem, aby zdobyć tych punktów odrobinę więcej. No i wraca także jury, które będzie miało swoje głosy. No i tu mamy nadzieję, że dziewczyna z tak potężnym głosem, jaki ma Alicja Szczeplińska, zostanie doceniona. Do tematu pewnie w przyszłym tygodniu będziemy wracali jeszcze częściej.

0: reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

How Will I Know od Whitney Houston w radiu GFM Wrocław. Kominiarze, słuchajcie, opanują nasze miasto. Będą świętowali 7, czyli dokładnie jutro we Wrocławiu, w centrum miasta zaplanowano wydarzenia związane z ogólnopolskim świętem kominiarzy, czyli obchodami świętego Floriana. No, ten był kilka dni temu. Świętowali strażacy i świętują kominiarze, bo to wspólny patron.

0: Najpierw o godzinie 11 msza święta we wrocławskiej katedrze, a następnie uroczysty orszak. Kilkuset kominiarzy z orkiestrą, animatorami powędruje prosto na rynek na spotkanie z władzami samorządowymi. To już jutro we Wrocławiu. Warto pójść. No i koniecznie pamiętajcie, aby trzymać się za wszystkie, w tym przypadku guziki, albo można wziąć i dodatkowe, żeby tego szczęścia nie zabrakło.
1: Radio Gra FM.

0: to był głos, ależ to była charyzma. Nieodżałowana Kora i Mana w radiu gra. Za chwilę u nas info o pogodzie. No tutaj pod koniec tygodnia troszkę chłodniej, tak patrząc sobie na te prognozy, co przed nami. A w połowie maja też spora sinusoida w temperaturze. Raz w górę, raz w dół, ale będziemy kręcić się w okolicach 20, a to trzeba przyznać całkiem niezły wynik. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie 1,99

0: Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Nie jesteś niewinny.
4: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Wrocław pogodny, choć słonecznie umiarkowany, czasami może nadciągać nad miasto niewielkie zachmurzenie, ale na razie bez opadów deszczu. Te, według prognoz przeglądanych od rana w Radiu Gra, mają pojawić się dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. Do tego czasu na wrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
3: To jest Gra FM.

0: Kibice piłkarscy wczoraj dostali taką małą rozgrzewkę przed, mam nadzieję, gdaniem głównym walki o finał Ligi Mistrzów. Dziś to spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a PSG 5-4. Przypomnę, po pierwszym meczu grad goli padał jeden za drugim w zasadzie w tamtym meczu. Czy będziemy mieli powtórkę? No wszyscy na to liczą. Wczoraj rozgrzewka, pierwszym finalistą po półfinale jest Arsenal Londyn, który pokonał Atletico w 2-1. No a dziś wieczorem walka o finał pomiędzy PSG a Bayernem o 21:00.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Po reklamie.
8: O 11 w Radiu Gra mamy dla was najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
9: Rafał Jędraszek. Na początek pożar na wrocławskim Gądowie, do jakiego doszło minionej nocy przy ulicy Bystrzyckiej. Płonęły 4 ciężarówki.
10: O godzinie 23.23 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze pojazdów ciężarowych na terenie jednej z fabryk przy ulicy Bystrzyckiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że palą się 4 pojazdy ciężarowe oraz kolejne są zagrożone. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody, ugaszenia pożaru oraz sprawdzenia pozostałych pojazdów. Nie było osób poszkodowanych. W działaniach uczestniczyło 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a działania zakończyły się o godzinie 1.31 w nocy.
9: To był kapitan Piotr Świec z zespołu prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dodajmy, że przyczynę pożaru zbada teraz policja.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Od jutra rodzice mogą zapisywać swoje dzieci na letnie płatne półkolonie organizowane przez wrocławskie szkoły podstawowe. W tym roku oferta obejmuje 27 placówek, które przygotowały około 4600 miejsc na tygodniowe turnusy trwające najczęściej do połowy lipca. Program półkolonii jest zróżnicowany. Dzieci mogą liczyć na zajęcia sportowe, artystyczne, szachowe, muzyczne, plastyczne. W planach także wyjścia do ogrodu zoologicznego, muzeów czy kina. Każda szkoła samodzielnie opracowuje harmonogram, by jak najlepiej dopasować go do potrzeb uczniów. Nowością w tym roku jest rekrutacja prowadzona w pełni online przez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Wnioski będzie można składać do 12 maja. Do rejestracji wymagany jest profil zaufany, jednak osoby, które go nie posiadają, mogą złożyć dokumenty tradycyjnie w wybranej szkole. O przyjęciu decyduje liczba punktów rekrutacyjnych przyznawanych m.in. za uczęszczanie dziecka do danej szkoły oraz udział rodziców w programach miejskich. Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie opublikowana 1 czerwca o 14 w systemie rekrutacyjnym, a także w szkołach. A teraz mamy zaproszenie na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia wrocławskiego Teatru Lalek. Możemy spodziewać się blisko 20 spektakli dla wszystkich grup wiekowych, a także ponad 25 bezpłatnych warsztatów.
12: W tym roku to jest 27, podkreślam, niebiletowanych warsztatów. Są to zarówno warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki i teatralne, i plastyczne, i plastyczno-stolarskie, i ruchowe, ale też warsztaty dedykowane naszym spektaklom, czyli krążące jakoś wokół tematyki czy wybranych motywów ze spektakli zaproszonych na przegląd. Wszystkie warsztaty w tej edycji, zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty do spektakli, są zaprojektowane, wymyślone i przeprowadzone przez pracowników Wrocławskiego Teatru Lalek.
9: Zapraszała Katarzyna Krajewska, pedagogzka Wrocławskiego Teatru Lalek. Przegląd, dodajmy, ruszy 29 maja.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych.
13: To mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych.
9: Tyle Krzysztof Berenda. Ustawa wejdzie w życie od nowego roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
9: Niektóre z map pogodowych, jakie przeglądamy regularnie w redakcji Radia Grad, twierdzą, że przed południem możliwe punktowe opady deszczu we Wrocławiu, jednak większość z prognoz mówi, że mocne opady mogą pojawić się dopiero późnym popołudniem. A tak, to w ciągu dnia trochę słońca, trochę niewielkiego zachmurzenia i 23 stopnie Celsjusza maksymalnie na wrocławskich termometrach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
8: Dla tych pędzących, zarobionych, zabieganych dziś bardzo mocno, no i tych, którzy mają jednak więcej, odrobinę więcej przestrzeni w domu, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, jesteśmy z wami z muzyką wybraną dla ciebie za chwilę. Shaki Stevens u nas. I tak też zaczynamy. Marcin Misiewski, dzień dobry.
11: Radio Gra FM.

0: Killing Me Softly od Charming Horses w Radiu Gra. Teraz będzie o wielkim kinie. Odyseja ma być epickim, wielkim dziełem, który przenosi nas do antycznej Grecji. Za sprawą Christophera Nolana, zdobywcy chociażby Oscara za Oppenheimera. 17 lipca przeniesiemy się w świat mitycznej Grecji, a jest to ekranizacja oczywiście wielkiego antycznego eposu Homera. Matt Damon, Charlize Theron, jak i wielu, wielu innych znakomitych aktorów, chociażby Tom Holland, zobaczymy ich na ekranie. To ma być wielkie, epickie kino. Dostaliśmy właśnie kolejny zwiastun, który warto zobaczyć chociażby na YouTubie, bo robi wrażenie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nie jesteś niewinny.
5: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
6: Po reklamie.
8: Słuchasz radia. Gra

0: Mercy, Where Do You Go w Radiu Gra Wrocław. No, na pytanie, gdzie, dokąd zmierzam, mogę odpowiedzieć: na koncerty do Hali Stulecia, bo dla niektórych weekend zaczyna się już dziś. Od na przykład koncertu Kaśki Schadzkiej, Wiosna Tour 2026 we Wrocławiu w Hali Stulecia. Ta wypełni się po brzegi dziś, ale w weekend to dopiero będzie, bo do Wrocławia przyjeżdża z dwoma koncertami nie kto inny jak człowiek, który wczoraj obchodził swoje urodziny, Taco Hemingway. Piątek i w sobotę w Hali Stulecia. No, będzie się działo. Na władze miasta uruchomiły nawet dodatkowe tramwaje, które będą dowoziły i odwoziły tysiące, nie tylko pewnie młodych ludzi, którzy wybierać się będą na koncert w piątek i w sobotę Taco Hemingwaya, który zagra we Wrocławiu.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Nabieramy tempa w środowe przedpołudnie w Radiu Gra. Za chwilę info o pogodzie, a przed 12 jeszcze będzie o pamiątkach po Chandlerze kultowym z przyjaciół, czyli Matthew Perrym, po którym to pamiątki trafią pod aukcyjny młotek. Bądźcie z nami.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Yeah.

0: mojej Biedronce.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Niektóre z map pogodowych, jakie przeglądamy regularnie w redakcji Radia Grad, twierdzą, że przed południem możliwe punktowe opady deszczu we Wrocławiu, jednak większość z prognoz mówi, że mocne opady mogą pojawić się dopiero późnym popołudniem. A tak to w ciągu dnia trochę słońca, trochę niewielkiego zachmurzenia i 23 stopnie Celsjusza maksymalnie na wrocławskich termometrach.

0: I to już za chwilę 12, za chwilę południe w Radiu Gra. Teraz będzie o kultowym serialu Przyjaciele i aktorach w nim występujących. Jednym z nich był Chandler, czyli Matthew Perry, którego już z nami niestety na świecie nie ma, ale aktor pozostawił po sobie znaczącą ilość pamiątek związanych z serialem Przyjaciele. Wśród nich są scenariusze kultowych odcinków z autografami, replika słynnej ramki z drzwi Moniki, nagroda SAG, czy też kolekcja sztuki. To wszystko trafi na rzecz, dochód z tej aukcji trafi na rzecz fundacji imieniem aktora, wspierającej osoby zmagające się z uzależnieniami. A jej twórcy, organizatorzy liczą na poważne wpływy, bo i sam serial i postaci w nim występujące przeszły jako ikony do świata popkultury. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Mamy południe na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy również dla was najnowszy serwis informacyjny. Czas na radiowy raport.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra w samo południe. Na początek ważna inwestycja w centrum Wrocławia. Na ulicy Podwale trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę około 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne stworzywa PEHD. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są także przyłącza wodociągowe. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest na połowę czerwca. Dodajmy, że to kolejna tego typu modernizacja w centrum Wrocławia. W kwietniu zakończono wymianę ponad 50-letnich rur przy Piotra Skargi, a w najbliższych miesiącach planowane są kolejne inwestycje, m.in. na ulicach Ruskiej, Staromłyńskiej, Wyspie Tamka, Tęczowej czy w rejonie krzyżówki Trauguta i Krasińskiego. Prace mają poprawiać niezawodność i bezpieczeństwo miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
10: Mówimy dziś o niepokojącym zjawisku, na które uwagę zwraca wrocławskie MPK. Chodzi o narastającą agresję wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń. Jednym z rozwiązań, które mają zapewnić pracownikom MPK większe bezpieczeństwo, ma być Towarzystwo Miejskich Strażników w trakcie kontroli.
11: Ta współpraca będzie polegała na tym, że do dwójek kontrolerów, bo nasi kontrolerzy pracują w parach, dołączy trzecia osoba, będzie to strażnik miejski, będzie to osoba w mundurze, a umówmy się, za każdym razem, gdy ktoś kontrolowany nie ma biletu, zupełnie inaczej zachowuje się, gdy obok naszego kontrolera stoi ktoś w mundurze.
10: Mówił Radiu Gra Daniel Misiek, rzecznik prasowy wrocławskiego MPK.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu uruchomiła dwa nowe projekty wspierające dobrostan studentów. To Laboratorium Dźwięków oraz Pokój Ciszy. Inicjatywy zostały zrealizowane dzięki miejskiej dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych przyznanej w ostatnim kwartale minionego roku. Laboratorium Dźwięków to nowoczesna sala dydaktyczna wyposażona w różnorodne instrumenty takie jak janczary, marakasy, a także w chustę animacyjną. Przestrzeń służy prowadzeniu zajęć z edukacji muzycznej i muzykoterapii. Pokój Ciszy z kolei powstał jako odpowiedź na problem przebodźcowania i nadmiaru hałasu, z jakim mierzą się studenci. To miejsce, w którym obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów, rozmów czy gry na instrumentach. Tam studenci mogą odpoczywać, wyciszać się lub poczytać książkę. Słuchacie raportu Radia Gra i teraz w nim Brave Griffin. To hasło ćwiczeń taktycznych, które odbywają się w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie. Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
12: Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo Przesmyku Suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
10: Tyle Piotr Bułakowski. Ciśnienie stabilne we Wrocławiu, acz poniżej normy na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1005 hektopaskali, natomiast aura już mniej stabilna. Trochę słońca, a trochę niewielkiego zachmurzenia, które powoli zwiastuje dzisiejsze opady deszczu. Według prognoz możliwe, że pojawią się już we Wrocławiu późnym popołudniem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na poziomie 23 stopni Celsjusza, w nocy spadnie do plus 12.
0: Oficjalnie wkraczamy w drugą część dnia, czyli popołudnie, w środę. Mam nadzieję, że niektórzy będą mogli odrobinę zwolnić do kawki albo herbaty popołudniowej. Dorzucamy też niezły zestaw Eben Hearts i Artur Gadowski na dobry początek. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie.
1: Radio Gra FM.

Aby tradycji stało się zadość, w Radiu Gra o tej porze zaglądamy do kalendarza i kalendarium. A 6 dzień maja przynosi nam sporo ciekawych wydarzeń i sporo ciekawych chociażby postaci. 6 dzień maja na świecie uznawany jest jako dzień narodzin filatelistyki, czyli wszystkich, którzy kochają znaczki. A w 1889 roku 6 maja po raz pierwszy Paryżanie mogli zobaczyć wieża Eiffla. A w 1937 roku mieliśmy spektakularną katastrofę sterowca Hindenburg. Dziś swoje urodziny obchodziliby Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy, oraz nieodżałowany Zbigniew Wodecki. Fani kina wysyłają życzenia do George'a Clooney'a, który także świętuje, a fani hip-hopu w naszym kraju z kolei pozdrawiają pana Ryszarda z miasta Poznania. Kupeja dzisiaj ma swoje urodziny, ale też inny znakomity polski muzyk, czyli Artur Rojek. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. I jeszcze jedna ciekawostka z kalendarium na 6 dnia maja. Dziś, panie panowie, mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można więcej smacznego.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Dream. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Gramy dla was z dobrą energią w środowe już teraz popołudnie. A przed nami, drodzy wrocławianie, Dni Odry. To będzie 10. jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Od 21 do 24 maja. Sporo się będzie działo. Będziemy rozmawiali o Odrze. Będą prelekcje, spotkania. A główny piknik będzie miał miejsce na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego w sobotę 23 maja już od południa do 18. Dzień później też się sporo będzie działo, bo będziemy pływali na supach, będzie gra miejska, a na samym pikniku w sobotę, wracając jeszcze do tego finału Dni Odry, koncertowo też nudy nie będzie, bo o 17.23 wystąpi Micromusic.

Radio Gra FM.

0: Ray Dalton, facet o wyjątkowym głosie, a za chwilę u nas info o pogodzie, a później Ace of Base. Ciekawa jest historia zespołu, który, no właśnie, był nazywany Abą lat 90. Przestał istnieć. Kilka prób reaktywacji zespołu nieudanych. A historię zespołu można sobie obejrzeć w fajnym dokumencie na YouTubie. W wolnej chwili zdecydowanie polecam.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Nie jesteś niewinny.
6: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert.

0: www.media-expert.pl. Bo w Media Expert
1: nie masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
3: Ciśnienie stabilne we Wrocławiu, acz poniżej normy na redakcyjnym barometrze radia gra 1005 hektopaskali, natomiast aura już mniej stabilna. Trochę słońca, a trochę niewielkiego zachmurzenia, które powoli zwiastuje dzisiejsze opady deszczu. Według prognoz możliwe, że pojawią się już we Wrocławiu późnym popołudniem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na poziomie 23 stopni Celsjusza, w nocy spadnie do plus 12.
4: Jest Gra FM.

I to już prawie 13 na zegarach w Radiu Gra. To oznacza, że finał przed nami naszego dzisiejszego spotkania. Po 13 dużo lokalnych newsów u nas. No i sporo rzeczy do wygrania, jak zawsze na antenie Radio Gra. I już teraz polecam, abyście byli z nami. Kłaniam się, dziękuję wam serdecznie. Jutro będziemy podróżowali, słuchajcie, po świecie i będziemy też wybierali najfajniejsze miejscówki na tegoroczne wakacje, więc bądźcie z nami. Marcin Misiewski, przyjemności. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Po reklamie.
9: 6 dzień maja, mamy środowe popołudnie, już 13 na zegarach, a my zapraszamy na najnowszy raport.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek temat połączenia lotniczego z Wrocławia do Monachium. Wraca kierunek obsługiwany przez niemieckiego przewoźnika. Ponownie pojawi się w rozkładzie lotów ze stolicy Dolnego Śląska już od 1 czerwca.
11: Połączenie wraca po kilku tygodniach przerwy, która była spowodowana restrukturyzacją przewoźnika. Teraz loty do stolicy Bawarii będą obsługiwane przez większe samoloty, dzięki czemu średnia liczba miejsc zwiększy się z 90 do około 150. Władze lotniska podkreślają, że to cenne połączenie ze względu na możliwości przesiadkowe. Port w Monachium oferuje sporo dalekich kierunków.
10: Tyle od naszej reporterki Pauliny Schneider. A teraz zmieniamy temat i wracamy z zaproszeniem na tegoroczny 8 przegląd Nowego Teatru dla Dzieci. Festiwal połączony będzie z uroczystymi obchodami 80-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek. Odbywać się będzie między 29 maja a 3 czerwca. W programie blisko 20 spektakli i prawie 30 bezpłatnych warsztatów dla dzieci przygotowanych przez osoby związane z teatrem.
12: Jest jasne, że nasza wspaniała Krawcowa prowadzi warsztaty hafciarskie, ale nie jest już tak bardzo oczywiste, że nasza księgowa, która po pracy pracuje w fundacji, będzie prowadziła warsztaty rękodzieła, ponieważ rękodzieło to jest coś, czym się z wielką pasją zajmuję po pracy w księgowości. Więc korzystamy nie tylko z talentów wykorzystywanych tutaj w pracy na różnych stanowiskach w teatrze, ale też z pasji i zainteresowań naszych pracowników, które realizują zwykle poza teatrem, więc postanowiliśmy zrobić miejsce, żeby mogli się tą pasją, talentem podzielić z naszymi widzami.
10: Mówiła Radiu Gra Katarzyna Krajewska, pedagożka Wrocławskiego Teatru Lalek. Tymczasem mamy dobrą informację dla filmowców z Wrocławia. Rozpoczął się nabór filmów do trzeciej edycji konkursu krótkich form filmowych, którego finał zaplanowano w czasie tegorocznej 15. edycji festiwalu Omasz, a Kieślowski w Sokołowsku. Z nami Bartek Paulus. Bartku, do kiedy filmowcy muszą zgłosić swoje produkcje?
8: Termin zgłoszeń mija 20 czerwca, a sam festiwal zaplanowano pod koniec sierpnia. To konkurs dla autorów filmów dokumentalnych, fabularnych i animacji. Mogą w nim wystartować zarówno studenci, jak i absolwenci szkół filmowych. Zgłaszać mogą się także niezależni twórcy. Są jednak pewne warunki. Film nie może być dłuższy niż pół godziny i powinien być zrealizowany w okresie od 1 stycznia ubiegłego roku do 20 czerwca tego roku. Zakwalifikowane do finału filmy będą prezentowane w czasie festiwalu. Główna nagroda w konkursie to 3000 zł, ale są też cenne nagrody dodatkowe.
10: Formularz zgłoszeń znajdziecie na oficjalnej stronie Festiwalu Filmowego w Sokołowsku.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Łukasz Mejza nie daje nam o sobie zapomnieć. Były poseł PiS popełnił kolejne wykroczenia drogowe. Jego konto punktów karnych zwiększa się więc do 225.
14: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na 4 fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
10: To był Krzysztof Zasada.
9: Przed nami całkiem ciepłe popołudnie. Maksymalnie dzisiaj wrocławskie termometry będą wskazywały 24 kreski na plusie, ale temperatura odczuwalna zostanie gdzieś w okolicach 20. Wszystko przez wiatr, który w najsilniejszych, największych zrywach będzie miał nawet 43 km na godzinę. Do tego to zachmurzenie, no jednak będzie zauważalne. Ale nie ma co narzekać, jutro pogoda nam się posypie i czeka nas sporo deszczu. Dzień dobry, po 13:00. Witam Was serdecznie po tej popołudniowej stronie mocy. Natalia Kawałek, zapraszam aż do godziny 18:00. Dużo dobrego grania, dużo istotnych wrocławskich informacji, ale też przyjemnych, ciekawych wydarzeń, o których warto wiedzieć.
0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Krótko mówiąc, program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. I już teraz zaczynamy od relaksu i chillu. To Nicky Jam i Enrique Iglesias.

0: Calvin Harris i Rihanna po angielsku pięknie nam zaśpiewali i myślę, że warto tutaj wspomnieć, że język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze i gdybyście chcieli zobaczyć, z czym dzisiaj mierzyli się tegoroczni maturzyści, to arkusze egzaminacyjne już są odpowiedzi, można sprawdzić, czy jesteście mądrzejsi niż przeciętny maturzysta. Okej, to będziemy sprawdzać dopiero na początku lipca, bo wtedy będziemy mieli oficjalne wyniki, ale jeżeli nie macie wystarczająco trudnych zadań dzisiaj w pracy, no to zapraszam, sprawdzajcie, jak wyglądała matura. Może dzięki temu docenicie swoją aktualną pracę, że nie musicie się z takimi rzeczami mierzyć każdego dnia, a może wręcz przeciwnie, będziecie chcieli się cofnąć do czasów maturalnych. Sprawdzajcie i koniecznie dajcie znać, jak wam by poszło na tej maturze z języka angielskiego. Jeżeli chcecie się podzielić przemyśleniami, to piszcie 3002. To nasz darmowy numer SMS. Tutaj możecie pisać w każdej absolutnie sprawie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2+1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: pytała w numerze Believe, ale wierzę, że powrót z Taco Hemingwaya w tym tygodniu będzie troszeczkę łatwiejszy i że jakoś sobie poradzimy, jak będziemy wracać z tej hali stulecia. Tutaj bardzo dobre informacje dla wszystkich tych, którzy wybierają się na ten koncert magiczny, miejmy nadzieję, i wyjątkowy, bo miasto dokłada nam tramwaje. Specjalny tramwaj numer T4 będzie kursował właśnie i w piątek, i w sobotę, tak, żeby na koncert Taco dało się dojechać. Więc jeżeli planujecie wybrać się na ten koncert, jeżeli macie bilety, no to będziecie mogli skorzystać też z komunikacji miejskiej, zapewne zatłoczonej, jak to zwykle przy okazji dużych koncertów, no ale przynajmniej będzie. Co 3 do 5 minut po zakończeniu koncertu, czyli od około 22:00 będzie można z hali stulecia aż na dworzec główny dojechać. Także nic, tylko korzystać. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
0: A swoją drogą Taco Hemingway tyle rapował o warszawskim metrze, no to może zarapuje o naszej komunikacji miejskiej. Myślę, że to całkiem wdzięczny temat. Tymczasem całkiem sporo szaleństwa od Gordo to Loco Loco.

0: nadzieję, że kiedy wam się zdarzy tańczyć, to bez łez w oczach, tak jak w tym numerze Ultravox Dancing with Tears in My Eyes w Radiu Gra Wrocław. My za chwilę natomiast będziemy sprawdzać tę najnowszą prognozę pogody, co nas czeka dzisiaj, co nas czeka w najbliższych godzinach. Zostańcie blisko i dowiedzcie się koniecznie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Po reklamie.
2: Przed nami całkiem ciepłe popołudnie. Maksymalnie dzisiaj wrocławskie termometry będą wskazywały 24 kreski na plusie, ale temperatura odczuwalna zostanie gdzieś w okolicach 20. Wszystko przez wiatr, który w najsilniejszych, największych zrywach będzie miał nawet 43 km na godzinę. Do tego to zachmurzenie, no jednak będzie zauważalne. Ale nie ma co narzekać, jutro pogoda nam się posypie i czeka nas sporo deszczu.
0: Gra FM.

To jest ta ekipa, która za każdym razem dodaje energii. Zazdroszczę tym, którzy mieli kiedykolwiek okazję być na ich koncercie. Roxette, Fading Like a Flower w Radio Gra Wrocław tuż przed godziną 14. Was natomiast namawiam, żebyście zostali blisko radia, bo za chwilę nasz najnowszy raport. Będziemy sprawdzali też tę najnowszą prognozę pogody. A już teraz wam podpowiadam przy okazji, gdzie będzie można się objeść smakowicie. No i odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że we Wrocławiu, bo smaczny targ rusza już niebawem. Od 8 do 10 maja pyszności na Placu Wolności będą na was czekać. Tutaj naprawdę smaki ze wszystkich zakątków świata, bo będzie i tutaj kuchnia azjatycka, i będzie taka nasza lokalna, regionalna, ale jakaś włoska, jakaś meksykańska. Coś dobrego dla siebie znajdziecie i do zjedzenia, i do napicia. Także zaglądajcie. Tutaj będzie, no co to dużo mówić, kilka jednocześnie odbywających się festiwali tematycznych. Festiwal azjatycki, festiwal japoński, matcha festiwal, festiwal smaków świata i festiwal trunków rzemieślniczych. A więc zaglądajcie śmiało. Piątek od godziny 15 już, więc no będzie można po pracy ruszyć właśnie po coś smakowitego. Sobota i niedziela tutaj targ rusza od godziny 12. Wszystko na Placu Wolności. Wstęp bezpłatny, ale uwierzcie, na miejscu popłyniecie, bo ciężko będzie wybrać tylko jedną przekąskę.

0: chwilka, relaksik. Kodzik rabatowy na MediaExpert.pl. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Wracamy do Was z kolejnym raportem z Wrocławia. Posłuchajcie, co dzieje się w naszym mieście. Jest 14, startujemy.
8: Rafał Jędraszek, zapraszam. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zrzeszające 36 gmin i jeden powiat podpisało list poparcia dla powstania we Wrocławiu Centrum Technologicznego ESA. Dokument został przesłany do premiera Donalda Tuska. Dolny Śląsk uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Europie Środkowej. Region wyróżnia się silnym zapleczem naukowym, rozwiniętym przemysłem oraz dynamicznym sektorem nowych technologii, w tym tzw. New Space. Współpraca uczelni, biznesu i administracji publicznej sprzyja realizacji zaawansowanych projektów badawczych, szczególnie w dziedzinie technologii kosmicznych. Do tego we Wrocławiu i w regionie działa ponad łącznie 600 podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zatrudniających około 15 tysięcy specjalistów.
9: Radio Gra poleca.
8: Dolnośląski ZUS zaprasza na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tym razem ich hasło przewodnie to wsparcie na każdym etapie życia. Jak podkreśla rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis, celem Dni Otwartych jest pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami wbrew stereotypom często są bardzo aktywne zawodowo i swobodnie funkcjonują w codziennym życiu.
10: Ideą organizacji tych dni jest pokazanie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom czy rodzinom, jakie możliwości wsparcia mogą uzyskać na przykład ze strony ZUS albo ze strony zakładów pracy, które osoby niepełnosprawne bardzo chętnie zatrudniają.
8: A dodajmy, że już jutro podczas konferencji zatytułowanej Od wsparcia do samodzielności, partnerstwo, które zmienia życie, które odbędzie się we Wrocławskim Parku Technologicznym, będzie można dowiedzieć się i zapytać m.in. o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS. Innym tematem będzie tworzenie pozbawionych barier miejsc pracy. A teraz w Radiu Gra Noc Muzeów. Zbliżająca się Noc Muzeów w aglomeracji wrocławskiej. W ramach tego wydarzenia będziecie mogli poznać historyczne ciekawostki związane na przykład z Oleśnicą. O szczegółach Piotr Paszkowski.
11: 16 maja od godziny 17.30 do 20.30 będzie odbywał się nocny spacer po Oleśnicy z przewodniczką. Początek trasy w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.
12: Zwiedzamy oczywiście starówkę, najstarsze części, najpiękniejsze, w których tak w zasadzie mieszczą się też wszystkie nasze najważniejsze zabytki, czyli będziemy sobie obchodzić mury miejskie, zobaczymy zamek, kościoły, co ważniejsze.
11: Mówiła przewodniczka Dorota Karlińska.
8: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy odbywają się poprzez stronę internetową Oleśnickiego MOKiS-u.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Rowerami, hulajnogami, deskorolkami albo na rolkach, w taki sposób tylko do szkół i przedszkoli w Warszawie dojeżdża prawie 200 tysięcy dzieci. Ruszyła 9. edycja Rowerowego Maja, kampanii, która promuje zdrowy styl życia. Dlaczego warto postawić na taki transport?
6: Dlatego, bo się nie stoi w korkach, no i rowerem jest dużo ekologiczniej.
13: Trzeba dużo wcześniej wyjść.
14: Ja wychodzę 5 minut przed. Czasami o 8 wychodzę, żeby być na 8.
13: Są jakieś plusy udziału w tej akcji Rowerowy Maj? Coś można dostać? Jak
15: to... Jeżeli się zdobędzie 15 naklejek, to można na przykład pójść na jakieś trampoliny za darmo na kilka godzin.
8: Z uczniami podstawówki numer 300 na warszawskim Wilanowie rozmawiała Magdalena Greinert. Dodajmy, że są też nagrody dla najaktywniejszej klasy. Uczniowie wygrywają wycieczkę albo warsztaty.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: Dziś całkiem słonecznie, ale jednak z jakimiś zachmurzeniami i uwaga, wieczorem ta piękna pogoda, a przynajmniej taka, na którą nie powinniśmy za bardzo narzekać, trochę nam się posypie. Dziś wieczorem synoptycy we Wrocławiu przewidują burzę i to burzę całkiem gwałtowne. Grzmieć może przez większą część nocy. Jutro po tej burzy zostanie nam sporo deszczu. Czwartek to dzień, kiedy zdecydowanie przydadzą nam się parasolki.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: Po 14 parę chwil za nami wiadomości i prognoza pogody. Podobny pakiet informacyjny otrzymacie od nas za godzinę, ale o tej 15 będzie nawet jeszcze więcej newsów, bo będzie coś o sporcie, a tymczasem coś o muzyce, a nawet sama muzyka we własnej osobie.
9: Radio Gra FM.
7: I zrobi się miło, zrobi się przyjemnie i zrobi się nawet trochę wakacyjnie, bo wypłyniemy na szeroką wodę. Roxy i Faust już teraz w Radiu Gra Wrocław.

Wakacyjnie, słonecznie i bardzo przyjemnie, odprężająco to Garcia i Bamboleo w Radiu Gra Wrocław po godzinie 14. Szukamy takich przyjemności muzycznych, ale dzisiaj przyjemności możemy sobie dołożyć z zupełnie innej strony, bo tak sobie zerknęłam w kalendarz i wyobraźcie sobie, mamy dzisiaj dzień, który oj, święcić trzeba. Międzynarodowy Dzień Bez Diety, moi drodzy. Nieważne, jakie macie plany, w co w wakacje chcecie się wcisnąć, jak bardzo chcecie zmniejszyć swój rozmiar, no Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No po prostu trzeba tutaj zrobić sobie chociaż odrobinę przyjemności. Jeżeli od paru dni chodzi za wami pączek, jeżeli po nocach śni wam się pizza, to dajcie sobie dzisiaj taką przyjemność. Zróbcie to dla siebie. Z okazji święta. No wymówka, myślę, idealna.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Po reklamie.
0: To jest...

0: I to się nazywa piękna współpraca, piękny duet ponad podziałami, ponad różnicami kulturowymi i różnicami językowymi. Alvaro Soler i Monika Lewczuk w takiej hiszpańsko-polskiej piosence, która od razu przyciąga do nas lato, libre, za nami. A przed nami okazja do tego, żeby nauczyć się grać w brydża. Jeżeli nigdy w brydża nie graliście, a chcielibyście spróbować, chcielibyście być może poznać ludzi, którzy was wciągną do tego świata, to tak się składa, że jutro o 18:30 będzie można troszeczkę się nauczyć. Kurs brydża dla początkujących, dla tych osób, które chcą się nauczyć jednej z najbardziej rozwijających się gier karcianych. To jest świetna okazja, żeby się nauczyć czegoś nowego, ale też dobrze bawić, poznać nowych ludzi. 5 spotkań po 2,5 godziny każde. No i jest trochę teorii, bardzo dużo praktyki, a później jeszcze taki turniej brydżowy. Takie spotkanie jutro o 18:30. Klub sportowy AZS Wratislavia. Zaglądajcie koniecznie. Żeby tam się pojawić, trzeba sobie zarezerwować miejsce, więc sprawdzajcie szczegóły na oficjalnej stronie miasta.
1: Radio Gra FM.

Spędzamy sobie to popołudnie w bardzo wąskim gronie. Tylko ty, tylko ja, Krzysztof Krawczyk, taki przyjemny skład. Do tego składu jeszcze za chwilę dołączy Ava Max, więc też będzie bardzo energetycznie. A czy tę energię powinniśmy sobie zostawić na kolejne dni, czy na któryś dzień konkretnie, to za chwilę będziemy sprawdzać w prognozie pogody. Kiedy pogoda najpiękniej się zapowiada, to już za chwilę usłyszycie na naszej antenie.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji w thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Dziś całkiem słonecznie, ale jednak z jakimiś zachmurzeniami i uwaga, wieczorem ta piękna pogoda, a przynajmniej taka, na którą nie powinniśmy za bardzo narzekać, trochę nam się posypie. Dziś wieczorem synoptycy we Wrocławiu przewidują burzę i to burze całkiem gwałtowne. Grzmieć może przez większą część nocy. Jutro po tej burzy zostanie nam sporo deszczu. Czwartek to dzień, kiedy zdecydowanie przydadzą nam się parasolki.
11: Słuchasz radia.

0: bardzo to jest przyjemne, kiedy za sprawą jednej piosenki można się przenieść gdzieś na drugi koniec świata i można powiedzieć, że tak jest właśnie w tym przypadku. Alan Walker nas zabrał aż do Barcelony. Ale ja namawiam, żeby mimo wszystko jednak posiedzieć trochę we Wrocławiu, bo we Wrocławiu dużo dobrego się dzieje. Przed nami na przykład Dni Odry. Czasu jeszcze trochę sporo do tego wydarzenia, bo od 21 do 24 maja właśnie Dni Odry są organizowane, ale nie zmienia to faktu, że znamy już pełny program tego wydarzenia. Atrakcji bezpłatnych jest mnóstwo, będziemy celebrować Odrę, no i dobrze się bawić, bo będą pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy, koncert, mikromusic, wiele atrakcji, w tym piknik, wielki piknik na bulwarze Dunikowskiego. Wrocław już po raz 10 zaprasza nas wszystkich, czy mieszkamy, czy jesteśmy turystami, po prostu musimy się pojawić na bulwarze, bo tam to wszystko dziać się będzie. 21-24 maja, już teraz zaglądajcie na oficjalną stronę miasta i sprawdzajcie konkretną rozpiskę, co, gdzie, jak i kiedy będzie się działo, a dziać będzie się sporo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Zgodnie z obietnicą wracamy do was z najnowszym raportem, również tym na tematy sportowe. Jest 15, zaczynamy.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na blisko 640 milionów złotych oszacowano straty Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy przestępczej, w rozbiciu której uczestniczyli funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Grupa zajmowała się produkcją i sprzedażą nielegalnych papierosów.
16: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
15: Mówiła Radiu Gra Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Opracowanie innowacyjnych biomateriałów wspomagających regenerację chrząstek i kości. Tym zajmują się naukowcy z Politechniki Wrocławskiej we współpracy z polskimi, słoweńskimi i kanadyjskimi ośrodkami naukowymi. A wszystko w ramach projektu Regenesis, którego wartość przekracza 1 400 000 euro. Finansowanie zapewniają m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także instytucje z Kanady i Słowenii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, która odpowiada za kluczowy etap opracowania i produkcję biomateriału oraz jego warstw. Badacze pracują nad implantem bioaktywnym, który ma umożliwiać regenerację zarówno tkanki kostnej, jak i chrzęstnej. Materiał będzie musiał wykazywać właściwości mechaniczne i lepko sprężyste, zbliżone do naturalnych tkanek, oraz zapewniać trwałe połączenie warstw, by zapobiegać rozwarstwianiu się implantu pod wpływem obciążeń. Według założeń innowacyjny biomateriał może trafić do badań klinicznych z udziałem pacjentów najwcześniej za 10 lat.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych i blisko 30 bezpłatnych warsztatów planuje Wrocławski Teatr Lalek podczas najbliższego przeglądu nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia Teatru Lalek. Hasło tegorocznego przeglądu to Dajmy sobie czas.
17: Czas na nudę, czas na bliskość, czas na beztroską zabawę, ale również czas na czas.
1: czas, bo żyjemy w czasach pośpiechu i czasach, w których pędzimy, nie zatrzymujemy się. A przecież teatr jest czymś, co jest tylko tu i teraz, więc to jest takie miejsce, które sprzyja zatrzymaniu i byciu tu i teraz.
15: Zapraszała Katarzyna Krajewska, pedagogzka Wrocławskiego Teatru Lalek. Przegląd ruszy 29 maja i potrwa do 3 czerwca. Słuchacie raportu Radia Gra. Jaka przyszłość czeka świnoujskie promy? Kiedyś tylko one zapewniały transport między wyspami Wolin i Uznam. Dziś mieszkańcy i turyści korzystają przede wszystkim z tunelu pod Świną. W miejskiej flocie jest 7 promów, ale nie wszystkie działają.
13: Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi pozbywa się części majątku, czyli tych najstarszych promów, które są mocno wyeksploatowane. Te promy stoją przy nabrzeżu, one formalnie są, natomiast w związku z tym, że nie mają odnowionej klasy albo karty bezpieczeństwa, nie mają przeglądów dokowych, one tak naprawdę stoją przy nabrzeżu z marynarzem wachtowym, który ich pilnuje.
15: Mówił Wojciech Basałyko z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzy sprawę nierozegranego meczu pierwszej ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 13 maja. Oba kluby złożyły odwołania od wcześniejszych decyzji organów PZPN. Przypomnijmy, że Śląsk Wrocław został ukarany grzywną w wysokości 1 000 000 zł za niewpuszczenie kibiców Wisły na stadion. Z kolei Wisła Kraków otrzymała walkover za nieprzyjazd na spotkanie do Wrocławia. Na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu Wisła prowadzi w tabeli z 5-punktową przewagą nad Śląskiem. Wrocławianie wyprzedzają 3. w tabeli wieczystą Kraków o 4 punkty. Decyzje Najwyższej Komisji Odwoławczej mogą mieć kluczowe znaczenie dla końcowego układu tabeli.
14: MGW ostrzega przed burzami. Od wieczora przez całą noc aż do poranka we Wrocławiu i okolicach może być dosyć głośno właśnie za sprawą burz. Jutro po tych burzach zostanie nam niewiele, ale zostanie nam to, co nieprzyjemne, a więc całkiem spore opady deszczu, które będą utrzymywały się przez cały dzień. Słońce praktycznie nie będzie do nas jutro wychodziło. Jeżeli natomiast chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie 24, jutro już tylko 17 stopni. Chwila po 15, to jest świetny moment, żeby zrobić sobie przerwę od pracy. Ileż można pracować, kochani? Szczególnie, że pogoda jest całkiem niezła, a w kolejnych dniach może być trochę bardziej inspirująca do pracowania, trochę mniej wyciągająca na zewnątrz. Więc jeżeli macie szansę się urwać, wyrwać z pracy chociaż na moment, to korzystajcie.

0: Wyjątkowy klimat, trochę mroczny, trochę tajemniczy, ale wiadomo, o co chodzi. Tina Turner, ona jedyna potrafi budować właśnie takie muzyczne historie. Tymczasem, jeżeli w waszym życiu przydałoby się zrobić coś dla fabuły, ale takiej fabuły, która potoczy się w bardzo szczęśliwą stronę, to polecam zostać blisko, bo zaraz wam podpowiem, jak będzie można nałapać sobie trochę szczęścia, zorganizować to szczęście, bo wiadomo, szczęście zawsze nam się przyda. Szczegóły łapania szczęścia we Wrocławiu już za parę chwil. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: od losu, to dajcie teraz głośniej i posłuchajcie, jak sobie można załatwić trochę szczęścia. I to jutro we Wrocławiu, bo jutro na jeden dzień staniemy się ogólnopolską stolicą Święta Kominiarzy i Europejską Stolicą Kominiarstwa, bo to właśnie u nas w jednym miejscu zbierze się cała masa kominiarzy. To będzie największe zagęszczenie kominiarzy na metr kwadratowy w całej Europie. Także jeżeli potrzebujecie trochę szczęścia, to jutro wiecie, ubrania, które mają dużo guzików i łapiemy się za guziki, bo wiecie, że to szczęście przynosi. Także jak zobaczycie tylko kominiarza, łapiecie się za guzik i nie puszczacie. Dobrą chwilę. 7 maja, czyli jutro od 11 te wielkie uroczyste obchody. Zacznie się to wszystko mszą we wrocławskiej katedrze, a później z tej katedry, mniej więcej od godziny 12, rozpocznie się uroczysty orszak, uroczysty przemarsz właśnie kominiarzy. Aż do rynku, tutaj będzie spotkanie z władzami samorządowymi i trochę atrakcji czeka również na nas. Jeżeli będziemy gdzieś tam w okolicach orszaku i tej parady, to tutaj pamiętajcie, będą animatorzy i będą rozdawali upominki, gadżety, no i szczęście. Zupełnie za darmo też rozdawać będą.
1: Radio Gra FM.

0: to jest taka dziewczyna, która swoimi melodiami ściąga do nas lato, ale my zobaczymy, jak to z tym latem będzie, bo póki co to jeszcze tej wiosny chyba tak na maksa, na 100% nie poczuliśmy, no bo wiadomo, że raz jest trochę zimniej, raz trochę mniej przyjemnie, a tu znowu się pojawi jakiś deszcz. No właśnie, szczegóły pogodowe już za parę chwil na naszej antenie. No i trzymajmy kciuki za lato.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: Queen. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: MGW ostrzega przed burzami. Od wieczora przez całą noc aż do poranka we Wrocławiu i okolicach może być dosyć głośno właśnie za sprawą burz. Jutro po tych burzach zostanie nam niewiele, ale zostanie nam to, co nieprzyjemne, a więc całkiem spore opady deszczu, które będą utrzymywały się przez cały dzień. Słońce praktycznie nie będzie do nas jutro wychodziło. Jeżeli natomiast chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie 24, jutro już tylko 17 stopni. What is love?
3: Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Słuchasz radia.

0: nic do stracenia, moi drodzy. Nic do stracenia nie mamy. To Mrozo i Sound & Grace w Radiu Gra Wrocław jeszcze przed godziną 16. Polecam, właśnie, nie macie nic do stracenia, a warto zostać blisko radia, bo za chwilę ten najnowszy raport prosto od naszych dziennikarzy, a ode mnie jeszcze przed tym raportem informacja, tak żebyście wiedzieli, że w najbliższych dniach będzie troszeczkę gęściej we Wrocławiu, no bo szykują nam się juwenalia wrocławskie. Z tej okazji będzie też trochę więcej komunikacji tramwajowej. Specjalna linia tramwajowa na juwenalia zostanie uruchomiona na polach osobowickich 8-10 maja. To właśnie wtedy zrobi nam się trochę gęściej od studentów, którzy nie będą na uczelni, a będą we wszystkich zupełnie innych miejscach. Także jakby co, podpowiadam, będzie specjalna linia tramwajowa T16, która będzie miała całkiem przyjemną trasę z Urzędu Wojewódzkiego na Osobowice. Będzie można sobie nią dojechać, średnio tak co 10 minut ma kursować. Także szykujcie się na to, że po pierwsze Wrocław zamieni się w jedną wielką imprezownię, a po drugie, no, że tych kursów tramwajów będzie kapkę więcej, więc może jakoś ten ruch uda się rozładować. Ale wy, no, nie rozładowujcie się, nie denerwujcie się, po prostu dołączcie do tej zabawy, bo juwenalia oficjalnie są dla studentów, ale na nich bawić może się dobrze każdy. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Po reklamie.
0: I mamy 16. W imieniu naszych dziennikarzy zapraszam na kolejny raport. Posłuchajcie.
11: Kalendarz, który zmienia perspektywę dawstwa. Tą inicjatywą wrocowskiego USK zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Rafał Jędraszek, zapraszam. A chodzi o przygotowany przez Biuro do Spraw Transplantacji i Donacji autorski kalendarz inspirowany procedurami transplantacyjnymi.
12: Jest on dedykowany wszystkim instytucjom, które wspierają program transplantacji i donacji, a mówię tutaj głównie o szpitalach, które zgłaszają dawców, a same nie widzą tego efektu przeszczepienia, więc na tym kalendarzu widzimy pacjentów po transplantacji narządu, są pokazane takim ich miejscem, które oni okazują, są blizny po przeszczepieniu, czy to wątroby, nerki, czy serca, blizny zwycięstwa, które mówią, że ten pacjent przeszedł swoją drogę i to jest ten ślad walki, a finalnie efekt jest bardzo dobry, że pacjent jest poza szpitalem, funkcjonuje.
11: Mówił Radiu Gra Mateusz Rakowski, kierownik Biura do Spraw Transplantacji i Donacji wrocławskiego USK.
1: Radio Gra poleca.
11: A polecamy zapisy na letnie płatne półkolonie organizowane przez wrocławskie szkoły podstawowe. Zapisy ruszą już jutro. W tym roku oferta obejmuje 27 placówek, które przygotowały około 4600 miejsc na tygodniowe kursy trwające najczęściej do połowy lipca. Program półkolonii jest zróżnicowany Niepełnosprawne dzieci mogą liczyć na zajęcia sportowe, artystyczne, szachowe, muzyczne i plastyczne. W planach także wyjścia do zoo, muzeów czy kina. Każda szkoła samodzielnie opracowuje harmonogram, by jak najlepiej dopasować go do potrzeb uczniów. Nowością w tym roku jest rekrutacja prowadzona w pełni online poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Wnioski będzie można składać do 12 maja. Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie opublikowana 1 czerwca o 14 w systemie rekrutacyjnym oraz w szkołach. Dla dzieci i młodzieży dostępna będzie także bezpłatna oferta młodzieżowych domów kultury, gdzie przygotowano ponad 1800 miejsc na warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne i naukowe. Szczegóły dotyczące zapisów pojawią się wkrótce. A teraz przypomnienie dla wrocławskich turystów o tym, że Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji tę nietypową atrakcję można już zwiedzać w tym miesiącu. A dodajmy, że dotychczas przy muzeum działała w Kamiennej Górze ekspozycja legendarnych postaci. Pytamy więc, co jeszcze z tą wystawą?
13: Mówimy o wystawie upiorów sudeckich Poltergeist. Ta wystawa również zmienia swoją lokalizację. Weszliśmy w porozumienie z Fundacją Pałac Struga. Tam, na drugim piętrze, zostaną w najbliższych tygodniach zagospodarowane 4 pomieszczenia, gdzie potwory z najciekawszych legend, ale nie tylko też potwory, zostaną pokazane w sarkofagach.
11: To był Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Więcej porodów mimo wszechobecnego niżu demograficznego. Szpital powiatowy w Śremie notuje wzrost liczby urodzeń rok po roku.
14: W ubiegłym roku w Śremie urodziło się 734 dzieci. To wzrost o blisko 50 noworodków. Powodem są między innymi zamknięcia pozostałych porodówek w regionie, ale nie tylko.
15: Mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję.
14: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie.
11: Te relacje przygotował Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Co powinniście wiedzieć o pogodzie, żeby dzisiaj szybko wracać z pracy do domu i ewentualnie wieczornych spotkań, bo już wieczorem w okolicach 21 we Wrocławiu może zagrzmieć. Czekają nas też całkiem intensywne opady deszczu, które nie opuszczą nas jutro również przez cały dzień. Burze powinny mniej więcej do godziny 6 rano się wyciszyć, ale deszcz do jutrzejszego wieczora przynajmniej się utrzyma. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj w nocy około 10 stopni. Po 16 parę chwil. Za chwilę będziemy zajmowali się rzeczami, które sprawią, że no, będzie można odetchnąć z ulgą chociaż raz i będzie można sobie pomyśleć, że kurczę, ten świat momentami wcale nie jest taki najgorszy.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra.
0: No wiecie, jak jest. Są takie momenty, kiedy warto myśleć o rzeczach dobrych, miłych, przyjemnych, dlatego tym się zaraz zajmiemy, a tymczasem miło i przyjemnie gramy. To

0: Teoretycznie możemy poczuć się jak wykonawcy tej piosenki, bo to man at work, człowiek w robocie. A no co to dużo mówić, wszyscy jeszcze, a przynajmniej wielu z nas o tej porze w tej robocie jeszcze siedzi. Słuchacie Radia Gra Wrocław, obiecałam dobre wiadomości, no to proszę bardzo, podrzucam taki kamyczek dobra, kamyczek, który sprawi, że no właśnie, pomyślimy sobie, że wcale nie jest na tym świecie tak najgorzej. Są momenty, kiedy możemy być dumni z tego, co na przykład wymyśla Ministerstwo Finansów. Tak, wiem, to jest ryzykowne, co teraz mówię, ale posłuchajcie tego. Środki zebrane na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji organizowanej przez Łatwo Ganga. Wiecie, ten wielki kilkudniowy stream, który pozwolił zebrać ponad 280 milionów złotych. Słuchajcie, całość idzie na właśnie walkę z rakiem, na Cancer Fighters. I co jest najważniejsze, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że ta zbiórka będzie bez absolutnie żadnych podatków, więc państwo ani grosza z tego nie zabierze. Wszystko pójdzie na piękne rzeczy, na dobry cel. No i super, a do tego wszystkiego darczyńcy, wszyscy ci, którzy wpłacili, będą mogli liczyć na ulgi, będą sobie mogli to odpisać od podatku, więc moi drodzy, można powiedzieć, że zyskujemy podwójnie. Także zdarzają się czasem miłe rzeczy, czasem nasi politycy mają dobre pomysły, no nawet im się chociaż od czasu do czasu coś dobrego uda zrobić. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: To Bon Jovi, It's My Life. W radiu gra Wrocław i niewykluczone, że właśnie takie hasło słyszycie czasem w swoich domach, że wasze dzieciaki wam krzyczą, to jest moje życie, dajcie mi spokój. No wiadomo, bunt w różnym wieku różnie może wyglądać. Takie zdania też mogą się pokazywać. Tymczasem, co nam się pokazało? Rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych od 4 maja, czyli od poniedziałku można się zapisywać. Lekkoatletyka, siatkówka, szermierka i wiele jeszcze innych możliwości. Drodzy rodzice, sprawdzajcie, co jest ważne. Cała oferta czeka na was w jednym miejscu. Zapisy są prowadzone online, więc możecie tutaj na spokojnie wybierać, sprawdzać, a wszystko na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Ale możecie też prościej zajrzeć na oficjalną stronę miasta i tutaj sprawdzić wszystkie dyscypliny, wszystkie szkoły, wszystkie odpowiednie linki, daty i zapisy bez stresu, bez szukania, po prostu wrocław.pl.
1: Radio gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Są takie numery, do których fantastycznie się wraca i mam nadzieję, że nigdy nie przestaniemy do nich wracać. John Newman, Love Me Again w Radiu Gra Wrocław jeszcze przed godziną 17. Za chwilę wrócimy do numeru, który ma nieco dłuższą historię i mam nadzieję, że zostaniecie z nami, żeby usłyszeć go, a w zasadzie ją, Bonnie Tyler. Za parę chwil na naszej antenie będzie też po drodze najnowsza prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Nie jesteś niewinny.
8: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
9: Po reklamie.
10: Co powinniście wiedzieć o pogodzie, żeby dzisiaj szybko wracać z pracy do domu i ewentualnie wieczornych spotkań, bo już wieczorem w okolicach 21 we Wrocławiu może zagrzmieć. Czekają nas też całkiem intensywne opady deszczu, które nie opuszczą nas jutro również przez cały dzień. Burze powinny mniej więcej do godziny 6 rano się wyciszyć, ale deszcz do jutrzejszego wieczora przynajmniej się utrzyma. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj w nocy około 10 stopni.
11: Słuchaj.

0: Wybrana dla Ciebie w Radiu Gra Wrocław to Kacaj i Gabriela. Tymczasem ja dla Was wybieram takie wydarzenia, które są darmowe, takie, na które miło i przyjemnie się wybrać, bo możecie mieć bardzo sympatyczny wieczór. I tak się składa, że w najbliższą niedzielę czeka na Was koncert kameralny. I to uwaga, darmowy. Taki cykl bezpłatnych koncertów organowych jest organizowany w Kościele Świętej Rodziny na Sępolnie. I gdybyście mieli chęć, no to zaglądajcie. Najbliższa niedziela, koncert kameralny. Będzie występowała flecistka Ilona Kalińska i organista Bartosz Patryk Rzyman. W programie utwory organowe i kameralne, tematyka wielkanocna, maryjna, no i być może jakieś niespodzianki tam się Wam też trafią, więc zaglądajcie koniecznie. Przypominam, wszystko zupełnie za darmo w najbliższą niedzielę, także zaglądajcie. Będzie pięknie, z całą pewnością. 10 maja, niedziela, godzina 19, wstęp wolny.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Przechodzimy do Was z kolejnym raportem. Na zegarach 17:00 w naszym studiu są już dziennikarze. Posłuchajcie, co przygotowali.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Popołudniowy raport Radia Gra. Raz jeszcze zaczynamy od tematu narastającej agresji wobec kontrolerów biletów wrocławskiego MPK. Jednym z rozwiązań przewoźnika ma być Towarzystwo Strażników Miejskich w trakcie kontroli. MPK Wrocław liczy też na surowsze kary dla agresorów.
14: Od kilku lat zwracamy się, by zmienić prawo. W 2023 roku nasi motorniczowie i kierowcy otrzymali status funkcjonariusza publicznego. Ta zmiana w prawie sprawia, że gdy nawet dojdzie do ataku na naszego kierowcę czy osobę prowadzącą tramwaj, taki agresor ścigany jest z urzędu. Nikt nie musi sam zgłaszać tej sprawy na prokuraturę, na policję. To z urzędu dzieją się te wszystkie mechanizmy, które najpierw mają zidentyfikować sprawcę, a potem pociągnąć go do odpowiedzialności. Druga rzecz to oczywiście katalog tych kar, które przewidziane są za taką agresję. Chcielibyśmy, żeby nasi kontrolerzy biletów obok motorniczych i kierowców też taki status uzyskali.
13: Mówił Radiu Gra Daniel Misiek, rzecznik prasowy wrocławskiego MPK.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Laboratorium Dźwięków oraz Pokój Ciszy uruchomione przez Akademię Muzyczną imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Inicjatywy zostały zrealizowane dzięki miejskiej dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych. Laboratorium Dźwięków to nowoczesna sala dydaktyczna wyposażona w różnorodne instrumenty, m.in. takie jak janczary czy marakasy, a także chustę animacyjną. Przestrzeń służy prowadzeniu zajęć z edukacji muzycznej i muzykoterapii. Pokój Ciszy powstał natomiast jako odpowiedź na problem przebodźcowania i nadmiaru hałasu, z jakim mierzą się młodzi ludzie. To miejsce, w którym obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów, rozmów czy gry na instrumentach. Studenci mogą tam odpocząć, wyciszyć się lub poczytać książkę. A już jutro kominiarze będą świętować we Wrocławiu. W centrum miasta zaplanowano wydarzenia związane z ogólnopolskim Świętem Kominiarzy, czyli obchodami Dnia Świętego Floriana. Najpierw o 11:00 odbędzie się msza we wrocławskiej archikatedrze, następnie w uroczystym orszaku kilkuset kominiarzy przejdzie do rynku na spotkanie z władzami samorządowymi.
1: Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, poczty sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem. Udział jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich bez ograniczeń. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej wystawy, która znajduje się na Pierzei Północnej Wrocławskiego Rynku i potrwa jeszcze do 8 maja.
13: Zapraszał do udziału w wydarzeniu Piotr Urbanowicz, zastępca prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, członek zarządu cechu Kominiarzy we Wrocławiu.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Ponad 160 zamkniętych pubów i to tylko w pierwszym kwartale tego roku. Brytyjscy browarnicy biją na alarm.
10: Puby zamykają się znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Tylko w tym roku pracę straciło z tego powodu ponad 2400 osób. Ta ważna brytyjska instytucja jest bijącym sercem każdej dzielnicy, a niektóre z nich mają tych serc kilka. Przyczyn zamykania pubów jest wiele. Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, ale także zmianą przyzwyczajeń Brytyjczyków po pandemii.
13: Tyle od Bogdana Frymorgana.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: 10 stopni w nocy, do tego intensywne burze i opady deszczu. Mniej więcej tego możemy spodziewać się w najbliższych godzinach nocnych i już wieczornych też. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas natomiast jutro w ciągu dnia, to opady deszczu, a więc parasolki będą przydatne. Temperatura na poziomie 16, może 17 stopni. Rozpogodzi nam się dopiero gdzieś w okolicach niedzieli i tutaj temperatura znowu wróci do przyjemnych 20 paru kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Piękne jest to środowe popołudnie, a najpiękniejsze w nim jest to, że powoli dobiega końca. Jeszcze trochę nam zostało z niego, ale już po 17:00, tak tylko mówię, że niewiele obowiązków prawdopodobnie na dzisiaj wam zostało.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Gra FM.
12: Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Do niczego złego nie namawiam, do relaksu, odprężenia i no właśnie, szukania ciekawych rozrywek na wolny środowy wieczór. A tymczasem rozrywkowo zupełnie Lady Gaga i Poker Face.

0: i nie stało się nic, ale stanie się jeszcze wiele. Przed nami Festiwal Literacki Wrocław Czyta, czyli seria spotkań z autorami. Okazja do tego, żeby się trochę bardziej zanurzyć w literaturze w różnych bibliotekach naszych miejskich. Warto zaglądać. Najwięcej wydarzeń będzie działo się od 8 do 10 maja, ale już trochę będzie się działo i wcześniej. Choćby dzisiaj możecie zaglądać do Miejskiej Biblioteki Publicznej filia numer 57. Tam o godzinie 18 będą na Was czekały niespodzianki. Zaglądajcie śmiało. Jutro z kolei Biblioteka Publiczna filia numer 3, również 18, a później, no to już się trzeba rozglądać w zasadzie po wszystkich bibliotekach. Dużo fajnych atrakcji, fajnych spotkań, fajnych dyskusji, także zaglądajcie do swoich bibliotek i zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, bo tutaj pełna rozpiska tego, co nas czeka, czeka na Was. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: I to się nazywa hitowy duet. Kilka dobrych numerów wypuścili. Podarowali nam wręcz to Grammy i Lucas Meyer Without You w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę też człowiek, który wiele hitów nam dał. Pięknych, wspaniałych, fantastycznych, do których z całą pewnością miło będzie wracać. Już za chwilę Phil Collins na naszej antenie i będzie też prognoza pogody.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Przeceny XXL.

0: stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Nie jesteś niewinny.
2: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może Was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: 10 stopni w nocy, do tego intensywne burze i opady deszczu. Mniej więcej tego możemy spodziewać się w najbliższych godzinach nocnych i już wieczornych też. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas natomiast jutro w ciągu dnia, to opady deszczu, a więc parasolki będą przydatne. Temperatura na poziomie 16, może 17 stopni. Rozpogodzi nam się dopiero gdzieś w okolicach niedzieli i tutaj temperatura znowu wróci do przyjemnych 20 paru kresek.
6: To jest gra

imprezowe duety, być może już lekko zapomniane, odświeżamy. Kiedyś się do tego imprezowało. David Guetta i Rihanna tuż przed godziną 18 w Radiu Gra Wrocław. I to jest ostatni numer, jaki miałam dla Was na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję za nasze spotkanie i zapraszam też jutro, również od 13. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Cześć!

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Halo Wrocław! Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Grand. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę około 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne z tworzywa PEHD. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są także przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest na połowę czerwca. To kolejna tego typu modernizacja w centrum miasta. W kwietniu zakończono wymianę ponad 50-letnich rur na ulicy Skargi. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne inwestycje, m.in. na Ruskiej, Staromłyńskiej, Wyspie Tamka, Tęczowej oraz w rejonie Krzyżówki Trauguta i Krasińskiego. Prace mają poprawić niezawodność i bezpieczeństwo miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa uczestniczyła w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów, jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
15: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
13: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej we współpracy z polskimi, słoweńskimi i kanadyjskimi ośrodkami rozpoczęli realizację projektu Regenesis, którego celem jest opracowanie innowacyjnych biomateriałów wspomagających regenerację chrząstek i kości. Wartość przedsięwzięcia przekracza 1 400 000 euro, a finansowanie zapewniają m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz instytucje z Kanady i Słowenii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, która odpowiada za kluczowy etap opracowania i produkcji biomateriału oraz jego warstw. Badacze pracują nad implantem bioaktywnym, który ma umożliwiać regenerację zarówno tkanki kostnej, jak i chrzęstnej. Według założeń innowacyjny biomateriał może trafić do badań klinicznych z udziałem pacjentów najwcześniej za 10 lat.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
11: Jeżeli narzekacie na to, co nas dzisiaj pod kątem słońca spotkało, że było go trochę mało, no to zapnijcie pasy, bo jutro, pojutrze i po pojutrze tego słońca będzie jeszcze mniej, a powiem więcej, już dzisiaj wieczorem pojawią się opady deszczu, pojawią się burze, no i ten deszcz zostanie z nami przynajmniej do czwartkowego wieczora, niewykluczone, że w piątek również co nieco pokropi. Pięknie, słonecznie zapowiada się natomiast niedziela, już teraz planujcie, bo warto będzie z tego korzystać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
12: Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. No to tego życzymy w polu też. Przemek Grabowski, witajcie po godzinach. Po pracy, po szkole towarzyszę wam w drodze do domu. Może jeszcze na robocie też wasze ulubione hity, klasyki i nowości. No i teraz Gordo, jego imprezowe, zwariowane Loco Loco.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Gra.

Hey single ladies, this. To dla wszystkich singielek i dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj. No to jest wiadomość do kolacji. Dzisiaj jeszcze trwa przecież Światowy Dzień Bez Diety. Dzisiaj bez diety. Wszyscy chyba możemy sobie pozwolić. No to smacznego. No i dzięki, że jesteś tu z Radiem Gra. Może także właśnie w kuchni. Lanberry i Tripsy teraz.

0: Sean Paul też miał takie marzenie zrobić z nią kawałek i to się udało. Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Z muzycznych wiadomości wydarzyło się w Nowym Jorku. Rolling Stones zapowiedzieli nową płytę. Już wiadomo, kiedy to będzie. Album Foreign Tongues ukaże się w lipcu, dokładnie 10 lipca. To będzie bardzo przebojowe lato, bo nowy krążek planuje także Madonna, a na nowej płycie The Rolling Stones zaśpiewał także Robert Smith z grupy The Cure. Rolling Stones i lata lecą, oni z każdym rokiem coraz lepsi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę Moziman wróci też przystojniak z kaloryferem. Kto pamięta tego gościa? Peter Andrej, jego Mysterious Girl. Chodzi o kaloryfer na brzuchu oczywiście.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Numer, który grają do dzisiaj na imprezach mój, jest ten kawałek podłogi, to Mister Zup z dedykacją dla tych, którzy może dzisiaj podpisali właśnie kredyt hipoteczny. No to świętujcie i żeby się jak najszybciej spłaciło. Za chwilę kolejne muzyczne wspomnienia. Jaki klasyk, uwielbiam wracać do jego muzyki, jego głosu. Jon Cekada, kto pamięta niezapomniany hit Just Another Day. Uwielbiam wracać do tej produkcji, ale teraz nasza słoneczna nowość. Już tak wiecie, na piękny czerwiec i powoli na wakacje z Radiem Gra, to norweski projekt Bauza. Mówią, że robią Nordic House'y. No to posłuchajmy, jak brzmią te ich nordyckie house'y. Bauza w numerze Magnetic.

0: tego słuchami, do tego tańczę. House of Nowości z Holandii, Duet Anatha w numerze Talk to You. To kawałek, który rządzi już na imprezach i festiwalach dookoła świata. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y i myślę, że będziemy słuchać przez całe wakacje. A za chwilę wrócimy do Eda Sheerana. Przypomnę wam jego fotograf, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił dla niego Felix Yen.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Po reklamie. Jeżeli narzekacie na to, co nas dzisiaj pod kątem słońca spotkało, że było go trochę mało, no to zapnijcie pasy, bo jutro, pojutrze i popojutrze tego słońca będzie jeszcze mniej, a powiem więcej, już dzisiaj wieczorem pojawią się opady deszczu, pojawią się burze, no i ten deszcz zostanie z nami przynajmniej do czwartkowego wieczora, niewykluczone, że w piątek również co nieco pokropi. Pięknie, słonecznie zapowiada się natomiast niedziela, już teraz planujcie, bo warto będzie z tego korzystać.
1: To jest Gra FM.

0: All the People in the World. Pierwszy hicior był oczywiście instrumentalny. Było jeszcze ich trochę po drodze. Będą klasyki. Wrócimy też do Words Don't Come Easy to Me. Ja wiem, że nie śpiewam zbyt pięknie. W oryginale brzmi to lepiej. To przed wami w Radiu Gra.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.

Gwiazda jednego przeboju, ale za to naprawdę dużego. Anne Winsborn, jej Everything I Do. Czy myślicie już dzisiaj o tej porze, co jutro na obiad? No to może żurek, który zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. Możemy być dumni. Na 35. miejscu znalazł się rosół, na 48. borowikowa, a na 49. barszcz czerwony. To ja wybieram może na jutro pozycję właśnie 49. Teraz pozycja numer 1. No przynajmniej kiedyś na listach przebojów. Czas na wieczorny, kolejny winylowy klasyk. Words Don't Come Easy. Fr. David w Radiu Gra.

Kochanie, to ja, Grzegorz Hyży, który bił rekordy właśnie w tym hicie. No i mamy także nowy rekord w butelkomacie. Tak, mieszkaniec Krakowa, Denis, oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki. Zebrał ponad 2000 zł, ale pieniądze zamierza przekazać na fundację. Można, tylko musiał tam spędzić 4 godziny. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę może też w drodze do butelkomatu. Klasyk już od Shaus, Call My Name. We'll be right back.

0: The Colors w Radiu Gra, no to też dla naszego jubilata, słuchajcie, to jest chyba najstarszy jubilat, który czeka na piosenkę. Ewelina pozdrawia dziadka Kazimierza i cała rodzinka. Dziadek Kazimierz dzisiaj obchodzi, no piękne, 95. urodziny. Drogi dziadku, z tej okazji, byś nadal budził wszystkich wokół swoim spokojem, życzliwością i cudownym uśmiechem. Jesteś dla nas nie tylko dziadkiem, ale też bohaterem codzienności, wzorem siły, pogody ducha i miłości do życia. Wszystkiego najlepszego, no i oczywiście zdrowia, radości i dużo herbaty. Małgosia, Ola, Ewelina, Michał i Łukasz też się podpisują. No to może tak coś współczesnego dla dziadka, żeby nie było, że dziadek to tylko muzyki z lat 50. słucha. Dla dziadka i Ben i jego Halo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra, Wrocław.

0: Sezon na Zadowości w Radiu Gra. Dawid Podsiadło, no niedługo startuje wakacyjny sezon. Może ktoś kiedyś będzie miał okazję być w Japonii, może w Tokio, jakby co, to polecam restaurację, w której nigdy nie byłem, bo nie byłem w Tokio, ale słyszałem, że jest tam taka restauracja pomylonych zamówień, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Ciekawy koncept. Zamawiasz kotleta, a przychodzą na przykład pierogi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę rockowy klasyk. Przypomnę wam muzykę zespołu Europe, czeka The Final Countdown. Wróci także Calvin Harris. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Mieć

0: Koin. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Jakby co, to DJ Ale Farben, który jest z Berlina, zaprasza na weekend do Berlina. Twierdzi, że to jest najlepsze miejsce na świecie, w szczególności na imprezy. No, imprez i klubów to tam naprawdę wiele. Ale Farben i jego Fading. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro, czwartkowo. Od 18 będę wam towarzyszył po godzinach. Nowości na wiosnę i klasyki też. Świetnej muzyki nie zabraknie również po 20 w Radiu Gra. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: K2. To co dziś robimy?
14: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
13: K2.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Po reklamie.

0: Środa, 6 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń, dlatego MPK analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów, bo jak mówi Daniel Misiek, rzecznik MPK, ciężko wytłumaczyć, dlaczego ludzie tak często decydują się na użycie przemocy.
1: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy. Ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas. A dzień później, po tym zdarzeniu, doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji. Ciężko to wytłumaczyć, no bo co może sprawiać, że za ten, nawet tę karę za brak biletu, tak bardzo są ludzie zdeterminowani, by jej nie zapłacić, by jej nie otrzymać, że są w stanie użyć przemocy, by tego obowiązku uniknąć. Ta współpraca będzie polegała na tym, że do dwójek kontrolerów, bo nasi kontrolerzy pracują w parach, dołączy trzecia osoba, będzie to strażnik miejski, będzie to osoba w mundurze, a umówmy się, za każdym razem, gdy ktoś kontrolowany nie ma biletu, zupełnie inaczej zachowuje się, gdy obok naszego kontrolera stoi ktoś w mundurze. To momentalnie zmienia postrzeganie tej pracy. Okazuje się, że jest to nagle coś bardziej związanego z obowiązkiem. Ludzie inaczej to postrzegają i łatwiej, bez takiego zagrożenia, ryzyka, można te bilety wtedy sprawdzać.

0: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia teatru. Jak mówi Maria Wojtyszko, kierowniczka literacka teatru, możemy spodziewać się 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych.
1: Zaczynamy od dzieci takich najmłodszych, od półrocznych właściwie, przez dzieciaki szkolne, aż do młodzieży i dorosłych. No na pewno wyjątkowym spektaklem będzie nasza premiera, która zainauguruje przegląd. To będzie spektakl na podstawie twórczości trzech poetów, czyli Juliana Tuwima, Polaka, Czecha Iwana Wernisza i Słowaka Jana Sedala. Czesko-polsko-słowacki projekt na podstawie trzech poetów. Klasyk klasyków, ale właśnie ujęty zupełnie inaczej niż się można tego spodziewać, no bo też jakby wiemy, że powstał film, z filmem trudno konkurować, z książką trudno konkurować, a tutaj właśnie mamy taką wersję, która jest teatrem ruchu, teatrem tańca, więc myślę, że to jest po prostu taki niebanalny spektakl.
2: Tych warsztatów jest nie kilka, ale kilkadziesiąt. W tym roku to jest 27, podkreślam, niebiletowanych warsztatów. Są to zarówno warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki, i teatralne, i plastyczne, i plastyczno-stolarskie, i ruchowe, ale też warsztaty dedykowane naszym spektaklom, czyli krążące jakoś wokół tematyki, czy wybranych motywów ze spektakli zaproszonych na przegląd. Wszystkie warsztaty w tej edycji, zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty do spektakli, są zaprojektowane, wymyślone i przeprowadzone przez pracowników Wrocławskiego Teatru Lalek.
3: Radio Gra FM.

0: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa brała udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Więcej Agnieszka Rzeźnińska-Gniadek z Izby Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
1: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

0: girlfriend everywhere.
1: Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca. O szczegółach Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.
2: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego domu Opata. I tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano. Właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha. I historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy. O ile do tej pory w Kamiennej Górze mieliśmy niezłą lokalizację, bo byliśmy po sąsiedzku z podziemiami Arado, gdzie też dociera sporo turystów. Natomiast no, tutaj mówimy o dużo większym ruchu turystycznym. Łącznie z pielgrzymami, którzy docierają do Krzeszowa. Myślę, że to jest ponad 130, może nawet tysięcy turystów rocznie. No niech część z tych osób zainteresuje się naszą ekspozycją. Oznacza to, że naprawdę ta przeprowadzka ma sens.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jak

0: Expert.pl. Bons Media
1: Expert, taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia. Graj.

0: była łatwiejsza niż przed rokiem. Tak o maturze na poziomie podstawowym z matematyki mówili maturzyści z Wrocławia.
1: Byłam dobrze przygotowana i tak w miarę przyjemnie się robiło zadania. No jedno zadanie, przez godzinę nad nim walczyłam z tangensem, ale koniec końców się doliczyłam.
2: Była bardzo łatwa. W porównaniu do tej, co było rok temu, bo ją rozwiązywałam w domu, to ta była jeszcze łatwiejsza. Właśnie wychodzi mi, że mam większość dobrze i bardzo się z tego cieszę.
3: Niektóre trzeba było postrzelać, a niektóre nie trzeba było. 30% to było strzelanie.

0: sama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są również przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót w połowie czerwca.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
12: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
10: Nowością jest także elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
12: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać. No i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przylocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
10: Mówił rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń. 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wrocławia, wśród nich także kilka zupełnie nowych placówek.
13: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
10: Noc muzeów to także wydarzenia towarzyszące warsztaty i pokazy.
13: No co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizują. realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
10: Tradycyjnie już do muzeów można dojechać zabytkowym taborem.
13: Specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
10: Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających?
13: Wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, to jest Muzeum Miejskie, w szczególności Ratusz Wrocławski, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące. Cała też bardzo bogata oferta dla dzieci przygotowana przez 25 instytucji, więc będzie można to też zgrabnie połączyć, czyli będzie coś i dla dorosłych, i dla dzieci, więc serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty.
10: Noc muzeów zawsze przyciąga wiele osób.
13: Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach, natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników.
10: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pikwrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To był intensywny czas dla funkcjonariuszy, zwłaszcza że majówkowe kontrole zostały przedłużone o jeden dzień w ramach akcji Alkohol i Narkotyki.
0: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Analogicznie do poprzednich akcji, głównym celem prowadzonych wzmożonych kontroli było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach.
10: Mówił Radiu Gra starszy aspirant Łukasz Poremski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń.
8: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy, ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas, a dzień później po tym zdarzeniu doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji.
10: Mówił Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK. Przewoźnik obecnie analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa brała udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu, straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
9: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
10: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
11: Magazyn reporterów Radia Gra.
10: Mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia. Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca.
14: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego Domu Opata i tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano. Właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha. I historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy.
10: Zapraszał do nowej lokalizacji Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, w sercu wrocławskiego Parku Szczytnickiego, tuż obok słynnej hali stulecia, wznosi się niezwykły zabytek – pawilon czterech kopuł. Ten unikatowy obiekt od ponad 100 lat przyciąga uwagę zarówno lokalnych mieszkańców, jak i gości z całego świata, którzy zanurzają się w jego bogatą historię oraz współczesne oblicze muzealnej przestrzeni sztuki. Historia pawilonu czterech kopuł rozpoczyna się w początkowej dekadzie XX wieku, gdy dyrektor Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności Karl Massner zainicjował jubileuszową wystawę upamiętniającą stulecie Bitwy Narodów pod Lipskiem, kluczowego zwycięstwa Prus nad napoleońskim imperium. Pomysł stworzenia monumentalnej ekspozycji spotkał się z aprobatą Wrocławskiej Rady Miejskiej i szybko wszedł w fazę realizacji. Pawilon miał stać się miejscem wyjątkowego pokazu historycznego, stanowiąc także wyraz uznania dla rosnącego znaczenia państwa pruskiego w Europie. Zlokalizowany w pobliżu hali stulecia wraz z przepiękną pergolą i ogrodem japońskim, do dziś tworzy unikalny zespół urbanistyczny, będący dumą miasta. Zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Polciga, pawilon był przełomową realizacją w zakresie zastosowania żelbetu jako materiału konstrukcyjnego. Roboty budowlane prowadzone przez firmę Schlesische Beton Baugesellschaft trwały od sierpnia 1912 roku do lutego następnego roku. Wyjątkowe cztery kopuły, od których obiekt wziął nazwę, rozmieszczone zostały po jednej w centralnej części każdego skrzydła budowli, a osie architektoniczne podkreślają monumentalny charakter pawilonu. Wnętrze skupia się wokół przestronnego wewnętrznego dziedzińca, wokół którego rozmieszczono cztery jednokondygnacyjne skrzydła bez podpiwniczenia. Jedna z nieistniejących już dekoracji, fontanna z rzeźbą bogini Ateny autorstwa Roberta Bednoża, dopełniała dawniej ten imponujący zespół. Pierwsza wielka ekspozycja została otwarta 20 maja 1913 roku i trwała do 26 października tego samego roku. Uwagę zwiedzających przyciągały zarówno liczne pamiątki z wojen, w tym bitwy pod Lipskiem, jak i dzieje samego Wrocławia w okresie napoleońskim. Absolutnym unikatem była prezentacja oryginalnej odezwy Fryderyka Wilhelma III do Mojego Ludu z 1813 roku. Przez kolejne lata pawilon czterech kopuł pełnił rozmaite funkcje. Od wielkich wystaw artystycznych i urbanistycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez promocję polskich ziem odzyskanych w roku 1948, aż po naukową fascynację wszechświatem. W maju 1951 roku zainstalowano tu planetarium Zeissa, zmontowane częściowo z elementów znalezionych w wrocławskim obserwatorium. Z kolei dwa lata później w pawilonie znalazły się studio filmowe oraz wytwórnia filmów fabularnych, co również dodało temu miejscu nieco artystycznego rozmachu. Przejęcie pawilonu czterech kopuł przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w roku 2009 otworzyło nowy rozdział w historii obiektu. Dzięki ogromnemu remontowi zakończonemu w czerwcu 2015 roku powstała nowoczesna przestrzeń wystawiennicza o powierzchni ponad 6000 metrów kwadratowych. Nie zabrakło również plenerowej galerii rzeźby, dzięki której sztuka stała się jeszcze bardziej dostępna. Od 25 czerwca 2016 roku w zabytkowych murach działa Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To właśnie tutaj podziwiać można pracę największych polskich artystów, takich jak Magdalena Abakanowicz, Paweł Altamer, Mirosław Bałka, Władysław Hasior czy Alina Szapocznikow. Pawilon czterech kopuł jako jeden z najbardziej wyrazistych symboli wrocławskiej dziedzictwa został wpisany w 2006 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO razem z Halą Stulecia. Wyróżnienie to podkreśla niezwykłą wartość architektoniczną, historyczną i kulturalną całego kompleksu. Dziś pawilon czterech kopuł to nie tylko zabytkowy pomnik historii, ale także tętniące życiem centrum sztuki współczesnej oraz miejsce licznych inicjatyw kulturalnych. W jego nowoczesnych wnętrzach spotykają się dawne tradycje z najnowszymi nurtami światowej sztuki, a każdy spacer jego korytarzami pozwala na odkrycie nowych inspiracji. Puentując, pawilon czterech kopuł to nie tylko cenny zabytek, ale przede wszystkim żywy organizm kulturalny, symbol przemian i otwartości Wrocławia. Od historycznego pawilonu wystawowego po nowoczesną przestrzeń dla sztuki zawsze był miejscem, które budziło emocje, inspirowało i przyciągało tłumy spragnione wyjątkowych wrażeń. Nic więc dziwnego, że dzisiaj jest jednym z najważniejszych punktów na mapie kulturalnej nie tylko Wrocławia, ale i całej Polski,

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu w cieniu majestatycznej hali stulecia na terenach, gdzie przed II wojną światową rozbrzmiewał zgiełk międzynarodowych targów, narodziła się jedna z najbardziej zasłużonych polskich instytucji filmowych. Wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu nie tylko odegrała kluczową rolę w odbudowie i rozwoju krajowej kinematografii powojennej zawierusze, ale stała się magicznym miejscem, gdzie rodziły się najważniejsze polskie obrazy, a także wylęgarnią talentów, które wywarły wpływ na całe pokolenia widzów. Przez niemal 60 lat jej istnienia Wrocław trwale wpisał się w filmową mapę Polski, a dziś, po latach transformacji i zmian nazw, instytucja wciąż trwa. Gotowa na nowe kreatywne wyzwania. Wszystko zaczęło się w 1952 roku, gdy decyzją władz państwowych postanowiono nadać produkcji filmowej na ziemiach odzyskanych wyjątkowy wymiar kulturowy. Pawilon czterech kopuł i pawilon prostokątny położone nieopodal hali stulecia przy ulicy Wystawowej stały się pierwszą bazą wrocławskiej wytwórni, początkowo działającej jako oddział łódzkiej centrali. Prace adaptacyjne przebiegały dynamicznie, a otwarte przestrzenie katapultowały do przodu pierwsze ekipy oddział łódzkiej centrali. Prace adaptacyjne przebiegały dynamicznie, a otwarte przestrzenie katapultowały do przodu pierwsze ekipy realizacji.

niedaleko Warszawy w reżyserii Marii Kaniewskiej. Od tej chwili filmowe Wrocław stało się jednym z najważniejszych punktów na produkcyjnej mapie kraju, a każda czwarta krajowa fabuła powstawała właśnie tutaj. Wytwórnia nie była jednak jedynie miejscem produkcji rodzimych sukcesów. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, przestronnym halom zdjęciowym oraz bogatemu zapleczu kreatywnemu, przez kolejne dekady wspierała także zagraniczne ekipy i współtworzyła międzynarodowe produkcje, przyciągając fachowców, których wiedza i doświadczenie były cenione na całym świecie. Adaptacyjność Wrocławia zdumiała niejednego realizatora. Tutaj na Dolnym Śląsku powstały scenografie rodem ze średniowiecznej Hiszpanii do legendarnego rękopisu znalezionego w Saragosie w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Produkcyjne cuda i łamigłówki wymagające wyobraźni oraz determinacji stawały się codziennością zespołu tej niezwykłej fabryki wyobraźni. Jednak prawdziwa siła wytwórni tkwiła i wciąż tkwi przede wszystkim w ludziach. To właśnie z łódzkiej szkoły filmowej przybyli tu na początku lat 50. młodzi filmowcy, którzy marzyli o daleko idącej zmianie artystycznej i nowej jakości polskiego kina. Wrocławska wytwórnia szybko wykrystalizowała się jako ośrodek twórczy polskiej szkoły filmowej, a jej ekipy wyprodukowały arcydzieła na miarę popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy czy Nikt nie woła w reżyserii Kazimierza Kuca. Wielu z nich przypieczętowało wrocławską pracę trwałym śladem w historii polskiej kinematografii, własnym stylem, charakterystyczną wyrazistością wizji i nade wszystko niepodrabialnym talentem. Filmowy Wrocław stopniowo stawał się więc nie tylko miejscem pracy, ale autentyczną przystanią dla twórców. Był przyjaznym konglomeratem kreatywności, miejscem, do którego chciało się wracać, gdzie niejednokrotnie praca przeradzała się w pasję trwającą 24 godziny na dobę. To tutaj rodziły się niezliczone historie, które na trwałe wpisały się do kanonu rodzimych dzieł filmowych i które ukształtowały kolejne pokolenia widzów, reżyserów oraz aktorów. Nic więc dziwnego, że zamknięcie i przekształcenie wytwórni w Centrum Technologii Audiowizualnych w roku 2011 było nie tylko końcem pewnej epoki, ale też krokiem ku nowemu otwarciu. Szczególne znaczenie ma fakt, że decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego od 1 stycznia 2024 roku przywrócono historyczną nazwę Wytwórnia Filmów Fabularnych. To symboliczne podkreślenie ciągłości dziedzictwa oraz przypomnienie o niezwykłym potencjale tego miejsca. Dziś historia wrocławskiej wytwórni to nie tylko fascynująca opowieść o powojennym odrodzeniu kina, to również lekcja o sile pasji, współpracy, otwartości na nowe wyzwania oraz niezwykłych ludziach, bez których nie byłoby ani legendarnych dzieł, ani artystycznej odwagi. Wrocław na zawsze pozostanie symbolem filmowej wyobraźni. Miastem, które odważyło się marzyć na dużym ekranie, rozświetlając krajową kinematografię na dziesięciolecia.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu. Sztuka ludowa, przedmioty codziennego użytku i wyjątkowe tradycje społeczności, które przez wieki budowały krajobraz kulturowy Dolnego Śląska, to właśnie one są sercem Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Założone ponad 70 lat temu, dziś zachwyca bogactwem zbiorów i intrygującą historią swojej siedziby. Jeszcze przed końcem lat 40. ubiegłego wieku Wrocław nie miał muzeum, które w całości koncentrowałoby się na etnografii. Dopiero w roku 1948 powstał dział etnograficzny przy ówczesnym Muzeum Państwowym, czyli obecnym Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jednak początkowo było to miejsce zamknięte dla zwiedzających. Przełom przyniosły kolejne lata, aż w 1953 roku rozpoczęto prezentowanie wystaw. Pierwszą z nich była Kultura wsi dolnośląskiej. Rok później już oficjalnie to jako oddział Muzeum Śląskiego Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w jednym ze skrzydeł Pałacu Królewskiego. W 1955 zadebiutowała pierwsza stała wystawa poświęcona dolnośląskiej sztuce ludowej. 3 lata później pojawiła się kolejna ekspozycja prezentująca kulturę materialną wsi. Oferta muzeum poszerzała się też o kulturę osadników z terenów dawnych Kresów, Polesia, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Łemków czy Greków. Początki kolekcji były skromne, ale dynamiczne. Pierwsze eksponaty przybyły z magazynów Ministerstwa Kultury i Sztuki w Boszkowie i Żelaźnie oraz z muzeów regionalnych rozmieszczonych w takich miejscowościach jak Karpacz, Szklarska Poręba, Niemcza, Bolków, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Brzeg, Wałbrzych czy Ziębice. Już od 1949 roku kupowano przedmioty z regionów Śląska Opolskiego i Beskidu Śląskiego. W latach 1953-6 systematycznie eksplorowano kolejne obszary Dolnego Śląska, między innymi ziemię kłodzką, Lwówek Śląski, Legnicę czy Wołów. Muzeum gromadzi wytwory dolnośląskiej kultury ludowej od XVII wieku aż do współczesności, od stroju i codziennych narzędzi po przedmioty związane z obrzędowością i sztuką. Dużą popularnością cieszą się też wystawy czasowe, które pozwalają poznać etnografię różnych rejonów świata. Przełomowy rok 1999 przyniósł powstanie Muzeum Miejskiego Wrocławia, które przejęło Pałac Królewski, dotychczasową siedzibę wrocławskich etnografów. W roku 2004 kolekcję przeniesiono do dawnego letniego Pałacu Biskupów Wrocławskich przy ulicy Traugutta 111-113. Pierwsza wystawa stała w nowej lokalizacji, została otwarta w maju 2006 roku. Nowy dom muzeum to gmach o fascynującej historii. Rezydencja powstała z inicjatywy kardynała Filipa Ludwiga von Sinzendorfa i została zlokalizowana na terenie znanym jako Biały Folwark. Historyczny majątek ziemski biskupów wrocławskich, datowany już na XVI wiek. Projekt przygotował wybitny architekt Christopher Hackner. Prace wykończeniowe trwały aż do końca tzw. II wojny śląskiej, czyli do 1745 roku. Pałac z imponującą salą balową i 4 pokojami mieszkalnymi służył jako miejsce wypoczynku i przestrzeń do podejmowania gości. Wielkie wrażenie robił wtedy park i ogród w stylu francuskim przylegające do rezydencji. Po śmierci kardynała pałac przejął jego następca, biskup Filip Gotthard von Schafgotsch. Historia potoczyła się dynamicznie. Wspierany na początku przez pruskiego króla Fryderyka Wielkiego, biskup został w końcu wygnany, gdy w wojnie 7-letniej poparł Austrię. Pałac został skonfiskowany i upaństwowiony. Przez kolejne lata budynek przechodził z rąk do rąk. Na początku XIX wieku mieściła się tu fabryka cykorii wykorzystywanej do produkcji kawy zbożowej, a ogród francuski zamieniono na podjazdy. Znaczący remont i rozbudowa nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku, gdy nowym właścicielem został przemysłowiec Egmont Webski. To on nadał pałacowi styl neobarokowy, dzięki czemu Willa Webskich, jak zaczęto go nazywać, przetrwała w niemal niezmienionej postaci do dziś. Na początku XX wieku budynek był siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. W trakcie II wojny światowej wnętrza spłonęły, jednak już w latach 60. odbudowano je według projektu Jana Grudzińskiego. Przez kolejne dekady funkcjonował tu dom aktora, aż do przejęcia przez Muzeum Etnograficzne. To właśnie to unikalne połączenie, bogactwo kolekcji prezentujących dziedzictwo dolnośląskiej sztuki ludowej i fascynujące wnętrza dawnego letniego pałacu sprawiają, że Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu jest miejscem niezwykłym na mapie miasta. Każda wystawa czy ekspozycja to podróż w czasie przez kilkaset lat historii mieszkańców Dolnego Śląska. Od od XVII wieku do współczesności. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w nim historia Gwardii Wrocław, czyli wielosekcyjnego klubu z tradycjami. Założony w lipcu roku 1945 jako milicyjny klub sportowy, od początku miał być miejscem nie tylko rywalizacji sportowej, ale i budowania nowej tożsamości miasta, które po zakończeniu wojny stawało się polskie. Początkowo działalność klubu skupiała się wyłącznie na piłce nożnej, jednak z biegiem lat Gwardia rozrosła się do organizacji wielosekcyjnej, obejmującej niemal 20 różnych dyscyplin. Pierwsze lata działalności Gwardii Wrocław to czas odbudowy i organizowania życia sportowego w zniszczonym mieście. Piłka nożna była naturalnym wyborem. To właśnie futbol przyciągał najwięcej kibiców i dawał młodym ludziom szansę na aktywność fizyczną oraz rywalizację. Z czasem jednak klub zaczął rozwijać kolejne sekcje, odpowiadając na rosnące zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu. W latach 80. Gwardia prowadziła już 19 sekcji, a jej zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. To właśnie w Gwardii swoje pierwsze kroki stawiali przyszli medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy oraz reprezentanci Polski. Klub stał się kuźnią talentów, miejscem, gdzie młodzi sportowcy mogli rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych trenerów. Największe sukcesy zespołowe Gwardia Wrocław odnosiła w piłce siatkowej. To właśnie siatkarze tego klubu trzykrotnie sięgali po tytuł Mistrza Polski w latach 1980, 1981 oraz 1982. Do tego zdobycie Pucharu Polski oraz brązowego medalu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1981 roku. Te sukcesy na trwałe zapisały się w historii polskiej siatkówki i uczyniły z Gwardii jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów w kraju. Również sekcja żeńska przez wiele lat należała do krajowej czołówki. Siatkarki Gwardii przez 8 sezonów występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej, a ich mecze przyciągały na trybuny tłumy kibiców. Choć obecnie sekcja ta nie odgrywa już tak znaczącej roli, jej tradycje i osiągnięcia są wciąż żywe w pamięci sympatyków klubu. Nie sposób pominąć także sekcji koszykówki męskiej, która przez dziesięciolecia była jednym z filarów Gwardii Wrocław. Powstała w roku 1950 i już po kilku latach awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Koszykarze Gwardii przez 21 sezonów występowali w elicie, rywalizując z najlepszymi drużynami w kraju. Lata 80. i początek 90. to czas największych sukcesów tej sekcji. Zespół czterokrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski w 1987, 88, 1990 oraz 1992. Dwukrotnie sięgał po brązowy medal Mistrzostw Polski, a w roku 1992 dotarł do finału Pucharu Polski. W barwach Gwardii występowało wielu znakomitych koszykarzy, którzy później stanowili o sile reprezentacji Polski. Wśród nich byli m.in. Adam Wójcik, Dominik Tomczyk, Jerzy Binkowski, Jarosław Zyskowski, Jacek Kalinowski, Leszek Doliński, Krzysztof Mila, Arkadiusz Osuch, Tomasz Grzechowiak oraz Robert Kościuk. Niestety lata 90. przyniosły klubowi poważne problemy finansowe. Gwardia próbowała ratować sekcję koszykówki poprzez poszukiwanie sponsorów i częste zmiany nazwy. Na początku lat 90. minionego wieku zespół występował jako Aspro Wrocław, a następnie przenosił się do innych miast, grając jako Aspro Brzeg Dolny oraz Aspro Świebodzice. Choć dziś sekcja piłki nożnej Gwardii Wrocław już nie istnieje, to właśnie od niej wszystko się zaczęło. Największym osiągnięciem drużyny piłkarskiej było zajęcie 13 miejsca w 16-zespołowej trzeciej lidze, grupie pierwszej w sezonie 1967-68. W klubie grał wówczas m.in. Jan Tomaszewski, który później został jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej i bohaterem legendarnego meczu na Wembley. W przeszłości w Gwardii Wrocław działały także inne sekcje, w tym hokeja na lodzie. Klub był miejscem, gdzie młodzi ludzie mogli rozwijać swoje pasje i zdobywać sportowe szlify w różnych dyscyplinach. Działalność Gwardii miała ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej, dawała szansę na aktywność fizyczną, integrację oraz budowanie więzi międzyludzkich. Dziś, choć wiele sekcji Gwardii Wrocław już nie istnieje, a klub nie odgrywa takiej roli jak dawniej, jego dziedzictwo pozostaje żywe. Wspomnienia o sukcesach siatkarzy, koszykarzy czy piłkarzy są wciąż obecne wśród mieszkańców Wrocławia i sympatyków sportu w całej Polsce. Gwardia była nie tylko miejscem rywalizacji, ale także wychowania kolejnych pokoleń sportowców, którzy z dumą reprezentowali barwy klubu na krajowych i międzynarodowych arenach.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że mamy dla was opowieść o dobrych duchach miasta w sercu Dolnego Śląska, na ulicach tętniącego życiem Wrocławia. Od lat spotkać można niezwykłych mieszkańców. Krasnale, te niewielkie, żeliwne figurki, których liczba nieustannie rośnie, stały się nie tylko charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu, ale i symbolem miasta, przyciągającym uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata. Historia wrocławskich krasnali sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to na murach miasta pojawiły się pierwsze malunki przedstawiające te sympatyczne postacie. Były one odpowiedzią na działania władz komunistycznych, które zamalowywały antyrządowe hasła i napisy. W miejsce szarych plam pojawiały się kolorowe krasnoludki, które w pokojowy sposób ośmieszały system i dawały wyraz wolnościowej kreatywności mieszkańców. Za inicjatywą stał ruch pomarańczowej alternatywy, a pierwsze dwa krasnale zostały namalowane w nocy z 30 na 31 sierpnia 1982 roku przez Waldemara Majora Fydrycha oraz Wiesława Rotmistrza Cupałę. W ciągu kolejnych lat powstało ponad 1000 krasnali w 6 polskich miastach. W drugiej połowie lat 80. krasnale wróciły na ściany Wrocławia za sprawą happeningów pomarańczowej alternatywy, które przyciągały tłumy uczestników i zdobyły międzynarodowy rozgłos. Największy z nich, rewolucja krasnoludków, zgromadził według różnych źródeł od 10 do 20 tysięcy osób, które w czapkach krasnali przeszły ulicami miasta, budząc zainteresowanie światowych mediów. Po przemianach ustrojowych krasnale na pewien czas zniknęły z przestrzeni miejskiej. Dopiero w sierpniu 2005 roku rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pierwsze 5 żeliwnych figurek, dając początek nowej tradycji, która z czasem przerodziła się w prawdziwy fenomen społeczny. Obecnie krasnale są nieodłącznym elementem Wrocławia. Ich liczba przekroczyła już 1000, a każdego roku pojawiają się kolejne. Tworzone są przez artystów z całej Polski, a opiekę nad nimi sprawują instytucje publiczne, firmy, a także osoby prywatne. Figurki upamiętniają znane postacie, promują lokalne inicjatywy, a niekiedy po prostu zdobią prywatne posesje. Wśród nich znaleźć można krasnala Bardusia, upamiętniającego Jacka Kaczmarskiego, Papę Heta, Jamesa Hetfielda czy Alpinki, dedykowanego Kazimierzowi Głaskowi, Stanisławowi Krystynowi Zarembie i Wandzie Rutkiewicz. Krasnale stały się także ważnym elementem oferty turystycznej miasta. Organizowane są specjalne wycieczki szlakiem krasnali, wydawane mapy i broszury, a nawet powstała dedykowana aplikacja na smartfony, która pomaga w ich odnajdywaniu. Dla wielu odwiedzających Wrocław poszukiwanie kolejnych figurek to nie tylko świetna zabawa, ale i okazja do poznania mniej znanych zakątków miasta. Nie brakuje również wydarzeń kulturalnych inspirowanych krasnalami, od happeningów przez spektakle teatralne po festiwale kabaretowe. Figurki wykorzystywane są także w kampaniach społecznych, stając się nośnikiem ważnych idei i wartości. Fenomen wrocławskich krasnali zainspirował także inne miasta. W Suwałkach powstał szlak 10 krasnali, będących bohaterami baśni Marii Konopnickiej o krasnoludkach i o sierotce Marysi, zaprojektowanych przez wrocławskiego rzeźbiarza Piotra Makałę. W Legionowie przy przedszkolu stanęła figura koszałka Opałka autorstwa Tomasza Moczka, a w Tarnowie stworzono szlak maszkaronów nawiązujących do postaci z miejskiego ratusza. Warto zauważyć, że wrocławskie krasnale przeszły długą drogę od symbolu oporu wobec komunistycznej władzy przez zapomnienie, aż po status ikony miejskiej promocji. Dla wielu mieszkańców i badaczy zjawisko to jest przykładem porwania pierwotnego znaczenia krasnali. Z symbolu działalności opozycyjnej i pomarańczowej alternatywy stały się one przede wszystkim narzędziem marketingu i promocji miasta. W materiałach promocyjnych często pomijano ich genezę, przypisując kreację zjawiska wyłącznie komercyjnym agencjom reklamowym. Mimo to krasnale nie tracą swojego uroku i wciąż budzą emocje. Są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i ważnym elementem tożsamości Wrocławia, łączącym pokolenia mieszkańców i przypominającym o bogatej, wielowątkowej historii miasta. Dziś krasnale są nie tylko ozdobą ulic, ale i strażnikami pamięci o przeszłości. Przypominają o sile wyobraźni, odwadze i poczuciu humoru, które pozwoliły mieszkańcom Wrocławia przetrwać trudne czasy. Są także ambasadorami miasta na świecie, przyciągając uwagę i sympatię ludzi z różnych zakątków globu. Wrocławskie krasnale pokazują, że nawet najmniejsze postacie mogą mieć wielkie znaczenie. Są dowodem na to, że historia, sztuka i codzienność mogą splatać się w fascynującą opowieść, która inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia.

0: programie A słyszałeś, że teraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu to instytucja, której historia i bogactwo zbiorów czynią ją jednym z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce. Jego dzieje są nierozerwalnie związane z burzliwą historią regionu oraz przemianami społecznymi i politycznymi, jakie dokonywały się na Dolnym Śląsku w minionych dziesięcioleciach. Od momentu powstania muzeum nieustannie gromadzi, chroni i prezentuje dzieła sztuki, które nie tylko zachwycają, ale także pozwalają zrozumieć złożoną tożsamość tego wyjątkowego miejsca. Początki Muzeum Narodowego we Wrocławiu sięgają drugiej połowy lat 40. XX wieku. Instytucja została powołana do życia jako Muzeum Państwowe tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1947. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 lipca roku następnego, a już dwa dni później muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności. Wkrótce potem, bo zaledwie dwa lata później, placówka przyjęła nazwę Muzeum Śląskiego, pod którą funkcjonowała przez kolejne 20 lat. W roku 1970 muzeum uzyskało rangę Muzeum Narodowego, co podkreśliło jego znaczenie nie tylko dla regionu, ale i całego kraju. Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu to rozbudowana instytucja, w skład której wchodzą cztery oddziały. Gmach główny, położony w sercu miasta, stanowi centrum działalności muzeum. W jego sąsiedztwie znajduje się słynna panorama racławicka, która przyciąga tłumy zwiedzających monumentalnym obrazem przedstawiającym bitwę pod Racławicami. Kameralne Muzeum Etnograficzne mieści się w dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich i jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku specjalizującą się w dokumentacji i interpretacji kulturowej zmienności regionu. Najmłodszy oddział Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Kopuł. Otwarty został w czerwcu 2016 roku i od tego czasu prezentuje najważniejsze osiągnięcia polskiej sztuki współczesnej. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 tysięcy obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Wśród nich znajdują się dzieła sztuki średniowiecznej, zarówno rzeźby kamienne, jak i drewniane, malarstwo śląskie, polskie oraz europejskie, a także rzeźba nowożytna i modernistyczna. Bogate kolekcje rysunku, grafiki oraz rzemiosła artystycznego obejmują przedmioty od czasów antycznych przez średniowiecze aż po początek XX wieku. W muzeum przechowywane są również cenne zbiory książek i dokumentów, które stanowią nieocenione źródło wiedzy o historii regionu. Trzon kolekcji tworzą artefakty pochodzące głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska. Wiele z nich wywodzi się ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich, które funkcjonowały na tych terenach przed II wojną światową. Po zakończeniu działań wojennych część dzieł sztuki została przekazana przez władze Związku Radzieckiego z lwowskich galerii, co dodatkowo wzbogaciło zasoby muzeum. Szczególne miejsce w strukturze Muzeum Narodowego zajmuje Muzeum Etnograficzne. Jego zbiory, liczące ponad 20 tysięcy eksponatów, obrazują skomplikowane dzieje Dolnego Śląska, gdzie w krótkim czasie doszło do niemal całkowitej wymiany ludności. Spotkanie tradycji miejscowej przedwojennej z tradycją przyjezdnych, którzy osiedlili się tu po wojnie, stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy. W muzeum można zobaczyć przedmioty codziennego użytku, stroje, narzędzia, a także dzieła sztuki nieprofesjonalnej, które dokumentują życie mieszkańców regionu na przestrzeni wieków. Muzeum Narodowe we Wrocławiu może poszczycić się także jedną z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Jej początki sięgają lat 60. XX wieku, a obecnie liczy ona ponad 30 tysięcy eksponatów. Zbiór ten obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne. Od malarstwa, grafiki, rysunku, przez rzeźbę, szkło, ceramikę i fotografię, aż po environment, projekty konceptualne, dokumentację happeningów oraz sztukę wideo. Prace te prezentowane są w nowoczesnych przestrzeniach pawilonu Czterech Kopuł. Muzeum Narodowe we Wrocławiu to nie tylko miejsce przechowywania i prezentowania dzieł sztuki, ale także przestrzeń edukacji, refleksji i spotkań z kulturą. Organizowane tu wystawy czasowe, warsztaty, wykłady i spotkania z artystami przyciągają zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i turystów z całej Polski i zagranicy. Instytucja ta odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu świadomości kulturowej i historycznej, a jej bogate zbiory stanowią bezcenne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Dzięki wieloletniej pracy muzealników, wsparciu władz oraz zaangażowaniu społeczności lokalnej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków sztuki i kultury w Polsce. Jego kolekcje, obejmujące zarówno dzieła dawne, jak i współczesne, pozwalają na pełniejsze zrozumienie historii regionu i kraju, a także inspirują do dalszych poszukiwań i odkryć w świecie sztuki.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.

A słyszałeś, że Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, które może przenieść w wyjątkową podróż przez dzieje Wrocławia i regionu? Przy ulicy Grabiszyńskiej znajduje się miejsce, w którym historia nabiera głębi, a wspomnienia dawnych pokoleń zostają ocalone od zapomnienia. Centrum Historii Zajezdnia, otwarte we Wrocławiu na początku drugiej dekady XXI wieku, jest nie tylko muzeum, ale również przestrzenią dialogu, edukacji i refleksji nad losami miasta oraz całego regionu Dolnego Śląska. Prowadzone przez instytucję, której misją jest pielęgnowanie pamięci i budowanie mostów między przeszłością a przyszłością, centrum stanowi jedno z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej i edukacyjnej Wrocławia. Budynek, w którym dziś znajduje się centrum, ma za sobą niezwykle bogatą historię. Wzniesiony pod koniec XIX wieku z czerwonej cegły, pierwotnie służył jako zajezdnia tramwajowa wrocławskich tramwajów miejskich. Przetrwał trudne czasy II wojny światowej, a także oblężenie miasta, choć nie obyło się bez uszkodzeń. Po zakończeniu działań wojennych w nowej rzeczywistości powojennego Wrocławia budynek został przeznaczony na zajezdnię autobusową miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, z czasem otrzymując numer 7. To właśnie tutaj w sierpniu roku 1980 rozegrały się wydarzenia, które na trwałe zapisały się w historii Polski. 26 sierpnia powstał pierwszy w regionie międzyzakładowy komitet strajkowy, a w hali zajezdni rozpoczął się strajk okupacyjny trwający aż do 1 września. To miejsce stało się symbolem oporu, walki o wolność i solidarności, której echa wybrzmiewają do dziś. Po zakończeniu działalności zajezdni autobusowej w 2015 roku budynek przeszedł gruntowną rewitalizację. Prace remontowe pochłonęły ponad 36 milionów złotych, a środki na ten cel pochodziły zarówno z funduszy norweskich, jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otwarcie Centrum Historii Zajezdnia we wrześniu 2016 roku było wydarzeniem, które zgromadziło licznych mieszkańców i gości z całego kraju. Dziś ten zabytkowy obiekt o powierzchni 1800 metrów kwadratowych, otoczony ponad 2 hektarami otwartego terenu, zachwyca nie tylko architekturą, ale również nowoczesnym podejściem do prezentowania historii. Przed wejściem na odwiedzających czeka wyjątkowy zegar nazwany Duchem Czasu, przeniesiony z ulicy Świdnickiej. W jego pobliżu stoi krasnal zajezdniak z transparentem Solidarność oraz miniaturą autobusu Jelcz, co jest hołdem dla wydarzeń z sierpnia 1980 roku. Sercem Centrum Historii Zajezdnia jest wystawa stała zatytułowana Wrocław 1945-2016. Składa się ona z 8 rozdziałów, które prowadzą zwiedzających przez najważniejsze etapy odradzania się miasta po wojennych zniszczeniach aż po czasy współczesne. Narracja rozpoczyna się w II Rzeczypospolitej, by następnie przejść do dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, okresu powojennego osiedlania nowych mieszkańców na tzw. ziemiach odzyskanych, czasów komunizmu, działalności opozycyjnej oraz transformacji ustrojowej. Wystawa urzeka nie tylko bogactwem treści, ale także formą. Poza zgromadzonymi eksponatami całość uzupełniają interaktywne stanowiska multimedialne, ekrany dotykowe, projekcje oraz nagrania dźwiękowe, które pozwalają zanurzyć się w opowieści o Wrocławiu i jego mieszkańcach. Oprócz wystawy stałej, Centrum Historii Zajezdnia regularnie organizuje wystawy czasowe, które prezentowane są w salach Pamięć i Przyszłość. Możliwość połączenia obu przestrzeni pozwala na aranżację ekspozycji o łącznej powierzchni niemal 400 metrów kwadratowych. Latem niewielkie wystawy pojawiają się również na terenie przed budynkiem, dzięki czemu historia staje się jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców i turystów. Podziemia centrum skrywają salę kinową, w której odbywają się projekcje filmów, spotkania z twórcami, a także lekcje żywej historii dla młodzieży. Misją Centrum Historii Zajezdnia jest nie tylko prezentowanie, ale także dokumentowanie przeszłości. Ośrodek prowadzący muzeum gromadzi fotografie, dokumenty archiwalne, druki, a także relacje świadków historii. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują kolekcje Niezależnej Agencji Wydawniczej Dementi oraz pamiątki po kardynale Kominku przekazane przez jego siostrzeńca, księdza Alojzego Swobodę. Zasoby Centrum Dokumentacyjnego nieustannie się powiększają, również dzięki darom od osób prywatnych, które pragną podzielić się rodzinnymi pamiątkami i wspomnieniami. Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, w którym historia Wrocławia i Dolnego Śląska staje się dostępna dla każdego dzięki zaangażowaniu pracowników, pasji darczyńców i otwartości na potrzeby odwiedzających. Muzeum nieustannie się rozwija, oferując kolejnym pokoleniom
możliwość poznania i zrozumienia losów swojego miasta i regionu. To nie tylko muzeum, ale przede wszystkim przestrzeń spotkania, dialogu i refleksji nad tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci w budowaniu lepszej przyszłości.

programie A słyszałeś, że historia mostu Zwierzynieckiego, czyli perły wschodniego Wrocławia, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów inżynieryjnych Wrocławia, który od wieków stanowi ważny element miejskiego krajobrazu. Usytuowany w malowniczej wschodniej części miasta, przerzucony nad Starą Odrą, łączy historyczne centrum metropolii z zielonymi osiedlami Dąbie, Biskupin, Sempolno oraz Bartoszowice. Jego bliskie sąsiedztwo z popularnym ogrodem zoologicznym sprawiło, że obecna nazwa mostu nawiązuje właśnie do tej niezwykłej atrakcji, będącej celem spacerów i wycieczek mieszkańców oraz turystów. Most sąsiaduje także z terenami wystawowymi, rozciągającymi się wokół słynnej hali stulecia, jednego z najważniejszych zabytków modernizmu w Polsce. Początki przeprawy w tym miejscu sięgają połowy XVII wieku, kiedy to nad leniwym nurtem Starej Odry powstał drewniany most. Przez długie lata pełnił on rolę kluczowego traktu komunikacyjnego, prowadzącego z centrum miasta na wschodnie przedmieścia, gdzie rozciągały się rozległe wsie i tereny uprawne. W roku 1704 w obliczu epidemii dżumy most zyskał nowe znaczenie, stał się miejscem kontroli przepustek uprawniających do przekraczania granic miasta. Wówczas nosił nazwę Most Przepusty, zyskał nowe znaczenie, stał się miejscem kontroli przepustek uprawniających do przekraczania granic miasta. Wówczas nosił nazwę Most Przepustkowy.

0: podjęły decyzję o wzniesieniu nowoczesnej, trwałej konstrukcji odpowiadającej rosnącym potrzebom rozwijającego się Wrocławia. W latach 1895-1897 powstał nowy most. Konstrukcja opiera się na monumentalnych granitowych przyczółkach. Serce mostu stanowi stalowa kratownica złożona z dwóch równoległych łuków kratowych oddalonych od siebie o 12,5 metra. Pomiędzy nimi na smukłych wieszakach zawisł pomost o długości nieco ponad 60 metrów. Główne dźwigary łukowe spoczywają na ruchomych sześciowałkowych łożyskach, co świadczy o wysokim poziomie ówczesnej myśli technicznej. Most Zwierzyniecki zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, lecz także artystycznym wykończeniem. Cztery secesyjne obeliski z czerwonego piaskowca dodają mu elegancji i majestatu, tworząc niepowtarzalny klimat tego miejsca. Po zmroku stylowe latarnie rozświetlają konstrukcję, podkreślając jej architektoniczne walory i czyniąc z mostu wdzięczny temat fotograficznych ujęć. Na bramie mostowej znajduje się kamienna inskrypcja upamiętniająca lata budowy obiektu. Do roku 1945 widniała tu również brązowa tablica z poetyckim tekstem w języku niemieckim, który po polsku brzmi: drewniany spoczywałem przez stulecia nad leniwymi wodami, teraz z żelaza i kamienia zdobię żeglowny szlak. Tablica ta została zdemontowana po zakończeniu II wojny światowej w ramach usuwania niemieckojęzycznych napisów, jednak podczas generalnego remontu mostu zakończonego w roku 2024 przywrócono ją na swoje miejsce, oddając w ten sposób hołd wielowiekowej historii przeprawy. Most Zwierzyniecki był niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń z końca II wojny światowej. W roku 1945 podczas oblężenia Festung Breslau Niemcy spodziewali się szturmu Armii Czerwonej od strony wschodniej przez Swojczyce, Bartoszowice, Sempolno, Biskupin i Dąbie. W obawie przed natarciem przygotowali most do wysadzenia, zakładając na nim ładunki wybuchowe. Ostatecznie jednak ofensywa nastąpiła od południa, a most Zwierzyniecki ocalał, zachowując swoją oryginalną konstrukcję do dnia dzisiejszego. Obecnie most Zwierzyniecki to nie tylko ważny element infrastruktury komunikacyjnej, ale także ceniony zabytek i miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia oraz turystów. Całkowita długość mostu wynosi 62 metry, szerokość 21,80 metra, z czego szerokość jezdni to 10 metrów, a dwa chodniki mają po prawie 6 metrów szerokości każdy. W pobliżu mostu, tuż obok wejścia do ogrodu zoologicznego, znajduje się przystań Zwierzyniecka, skąd regularnie odpływają statki spacerowe, umożliwiając podziwianie panoramy miasta z perspektywy rzeki. Most Zwierzyniecki stanowi nieodłączną część wrocławskiego krajobrazu. To miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością, a monumentalna architektura spotyka się z codziennym życiem miasta. Jego przeszłość, pełna zwrotów akcji i dramatycznych wydarzeń, czyni go nie tylko cennym zabytkiem techniki, ale także świadkiem dziejów i symbolem wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia.
1: Radio Gra FM.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia Gra FM.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu przedwojennego Wrocławia, na zachodnim krańcu Placu Wolności, stał niegdyś imponujący gmach, będący świadkiem historii regionu i strażnikiem bezcennych eksponatów. Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, działające przez blisko 90 lat muzeum, odegrało kluczową rolę w dokumentowaniu i prezentowaniu bogactwa kultury, sztuki oraz dawnych tradycji Śląska. Poznajcie losy tego wyjątkowego miejsca, którego już nie ma, lecz którego dziedzictwo nadal fascynuje historyków i miłośników sztuki. Geneza muzeum sięga połowy XIX wieku. W 1858 roku z inicjatywy Towarzystwa Muzeum Starożytności Śląskich powstała placówka, która od samego początku miała na celu ochronę i upowszechnianie skarbów śląskiego dziedzictwa. Pierwsza ekspozycja ujrzała światło dzienne już rok później, a szybko rosnąca kolekcja zachwycała przekrojem eksponatów. Od pradziejowych znalezisk archeologicznych po misternie wykonane wyroby rzemiosła artystycznego. W 1862 roku muzeum wzbogaciło się o fragment kolekcji dawnego Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski. Były to dzieła sztuki przejęte z katolickich klasztorów w wyniku sekularyzacji, a następnie powiększane dzięki darowiznom i akcjom społecznym. Od tego momentu muzeum stało się miejscem przechowywania wielu unikatowych artefaktów, mających nie tylko naukową wartość, ale również olbrzymie znaczenie dla poczucia tożsamości mieszkańców regionu. Zbiory rozrastały się błyskawicznie, co stawiało przed twórcami placówki poważne wyzwania lokalowe. W 1896 roku dzięki spektakularnej darowiźnie 500 tysięcy marek przekazanych przez Heinricha von Korna, przedstawiciela znanej rodziny wrocławskich wydawców, muzeum mogło przenieść się do imponującego domu stanowego. Symboliczny moment otwarcia nowej siedziby miał miejsce 27 listopada 1899 roku i był wydarzeniem szeroko komentowanym w całym mieście. Instytucja formalnie zmieniła wtedy nazwę na Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, co lepiej odzwierciedlało szeroki zakres jej działalności. W bogatej kolekcji znajdowały się zarówno naczynia i narzędzia z epoki neolitu, skarby z epoki brązu i żelaza, średniowieczna broń, misterne wyroby jubilerskie, monety, jak i spektakularne dzieła sztuki sakralnej. Szczególne miejsce zajmował słynny ołtarz świętej Barbary, przyciągający wzrok zarówno wiernych, jak i miłośników rzemiosła. Warto odnotować, że na początku XX wieku muzeum posiadało także filię, letnie muzeum archeologiczne, które funkcjonowało na pierwszym piętrze wieży widokowej imienia cesarza Wilhelma I. Mieściło się ono w Lesie Osobowickim, a jego powstanie związane było z odkryciami archeologicznymi w pobliskiej osadzie kultury łużyckiej oraz związanym z nią cmentarzysku. Otwierane każdego lata, muzeum prowadziło działalność do 1944 roku, będąc jednocześnie punktem popularyzowania odkryć naukowych i lokalnej historii. Tragiczny kres działalności muzeum przyniosła II wojna światowa. Podczas oblężenia Festung Breslau gmach niemal doszczętnie zniszczono, a ostateczna rozbiórka budynku nastąpiła po 1945 roku. Jeszcze większym ciosem była utrata samych zbiorów, dzieła sztuki, monety, naczynia i dokumenty albo uległy zniszczeniu, albo zostały rozproszone i rozgrabione. Szacuje się, że tylko niewielka część kolekcji ocalała i trafiła do zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Na miejscu dawnego muzeum w latach 2009-2015 powstało Narodowe Forum Muzyki. Choć współczesny gmach tętni życiem i przyciąga miłośników dźwięków z całego świata, w jego fundamentach tkwi historia miejsca, które przez niemal stulecie gromadziło i chroniło dorobek materialny minionych pokoleń mieszkańców Śląska. Choć Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności nie istnieje już w fizycznej przestrzeni Wrocławia, to jego duch wciąż jest obecny w świadomości mieszkańców i historyków. Opowieść o tym miejscu pozwala zrozumieć, jak bardzo splatają się ze sobą losy przedmiotów, ludzi i instytucji, a także jak wielką wartość mają muzea, które stanowią nie tylko skarbiec kultury, ale również przestrzeń budowania tożsamości
tożsamości i poczucia przynależności. Dzisiaj, odwiedzając Plac Wolności, warto na moment zatrzymać się i wyobrazić sobie dawny gmach muzealny. Gwar odwiedzających pasjonatów historii, studentów, turystów. Może to zachęta, by jeszcze uważniej przyjrzeć się losom dziedzictwa regionu i dbać o niego każdego dnia. Z tą samą pasją, która ponad 150 lat temu kierowała pierwszymi twórcami Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności.

0: Radio Gra FM.
1: Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu to jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów koncertowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego od momentu swego powstania przyciąga uwagę architekturą, funkcjonalnością oraz niezwykle wszechstronną działalnością artystyczną i edukacyjną. Od września 2015 roku, kiedy oficjalnie otwarto imponujący gmach, Wrocław, miasto o długich tradycjach muzycznych, zyskał kulturalne serce na miarę ambitnych aspiracji. Narodowe Forum Muzyki zaskakuje nowoczesną architekturą i skalą. Ten monumentalny kompleks w samym sercu Wrocławia, na Placu Wolności, miejscu znanym historycznie jako Forum Królewskie, stał się nieodłączną częścią miejskiego pejzażu. W środku kryją się 4 sale koncertowe, 1 imponująca sala główna oraz 3 kameralne, rozplanowane z myślą o różnorodności repertuaru i wydarzeń. Sama sala główna może pomieścić 1804 osoby, co sytuuje Narodowe Forum Muzyki w czołówce największych tego typu obiektów na naszym kontynencie. Sale prób, powierzchnie konferencyjne, przestrzeń wystawiennicza oraz profesjonalne zaplecze techniczne czynią z budynku prawdziwą twierdzę kultury, otwartą zarówno na melomanów, jak i na przedstawicieli innych środowisk twórczych. To właśnie tu technologia spotyka się z muzyczną magią. Akustyka sali głównej to dzieło najwyższej klasy inżynierów i projektantów. Okalające komory akustyczne, specjalnie podwieszane sufity z możliwością regulacji wysokości czy zmienne długości wybrzmienia dźwięku dają nieograniczone możliwości dostosowania się do konkretnych wymagań każdego koncertu. Od występów orkiestr symfonicznych, przez kameralistykę, aż po elektroniczne eksperymenty dźwiękowe. Infrastruktura techniczna robi wrażenie: zaawansowane systemy oświetlenia, nagłośnienia, projekcji czy profesjonalny sprzęt do rejestracji nagrań jak w najlepszych studiach nagraniowych na świecie. Wyjątkową wizytówką Narodowego Forum Muzyki są organy umieszczone w sali głównej. Zbudowała je renomowana niemiecka firma Orgelbau Kleis z Bonn, dbając o każdy niuans brzmieniowy i wizualny. 4700 piszczałek, od tych długości zaledwie kilku milimetrów po te przekraczające 10 metrów, sprawia, że instrument może wydobyć zarówno najmocniej poruszające basy o częstotliwości 16 Hz, jak i najlżejsze soprany sięgające 18 tysięcy herców. 80 barw muzycznych, w tym dźwięki wysokociśnieniowe oraz perkusyjne, 2 niezależne konsole sterujące, stała oraz mobilna, oraz możliwość rejestracji dźwięku. To wszystko czyni z organów NFM jeden z najciekawszych instrumentów w tej części świata. Pierwsze koncerty organowe rozbrzmiały tu w 2020 roku, od razu zachwycając publiczność i muzyków. Projektanci zadbali, by nawet najbardziej wymagający krytycy nie mieli zastrzeżeń do jakości akustycznej sal. Wszystkie pomieszczenia koncertowe w Narodowym Forum Muzyki są całkowicie odizolowane akustycznie od reszty budynku i od zewnętrznych źródeł hałasu. Specjalne dylatacje, izolatory akustyczne i wibroizolatory zabezpieczają przed drganiami, w tym tymi pochodzącymi z ruchliwej ulicy tuż obok. System klimatyzacji został zaprojektowany tak, aby nie generował nawet najmniejszego szumu. Powietrze nawiewa się indywidualnie pod każdym fotelem. Dzięki temu poziom hałasu osiąga niewiarygodnie niski standard, kryterium N1, absolutną czołówkę na świecie w tego typu obiektach. Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego to nie tylko budynek, to przede wszystkim instytucja kultury, która od samego początku za cel stawia sobie szerzenie muzyki na najwyższym poziomie. Działalność forum nie ogranicza się do koncertów. To miejsce tętni życiem przez cały rok, oferując bogaty wachlarz inicjatyw, zwłaszcza edukacyjnych. Realizowane są liczne projekty dla dzieci i młodzieży. Akademia Churalna, obejmująca program Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, archiwalny projekt Singing Europe związany z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, czy warsztaty Pośpiewaj mi mamo, Pośpiewaj mi tato. Oferta skierowana jest także do rodzin, filharmonia familijna, młodzieży, filharmonia dla młodych, koncerty edukacyjne, wyjazdowe audycje muzyczne. A szczególną uwagę przywiązuje się do profesjonalnej edukacji przyszłych muzyków. Centrum Edukacyjne NFM, Akademia Orkiestrowa NFM Masterclass. Osoby dorosłe mogą rozwijać swoje muzyczne pasje dzięki Akademii Melomana NFM czy Chórowi Melomana. Z roku na rok Narodowe Forum Muzyki umacnia swoją pozycję jako symbol nowoczesnego Wrocławia, miejsca spotkań, kultur pokoleń i muzycznych światów. To właśnie tutaj, w sercu Dolnego Śląska, klasyka spotyka się z nowoczesnością, edukacja z pasją, a technologia ze sztuką. Forum zachwyca zarówno artystów, jak i publiczność. Otwiera drzwi przed wszystkimi, którzy chcą wsłuchać się w głos współczesności, nie zapominając przy tym o wielowiekowej tradycji.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.